0: Radio SK. Radio SK.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały.

0: Radio SK.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo!

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany serwis marki Ford.
2: Dziś w Pile niebo będzie raczej szare, ale temperatura przyjemna, bo rano termometry pokażą około 17 kresek. Powietrze czyste, więc oddychać się będzie dobrze. Po południu zrobi się cieplej, bo słupki rtęci mogą skoczyć nawet do 25 stopni.
1: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. Gezet.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, dzień dobry. Tragiczny finał akcji ratowniczej w prywatnej kopalni EcoPlus w Bytomiu. Poszukiwany po podziemnym wstrząsie górnik nie żyje. Trzy ranne osoby szybko udało się wydobyć na powierzchnię, mówi Łukasz Pach, szef Śląskiego Pogotowia.
4: Osoby zostały przewiezione do szpitala w stanie ogólnym dobrym. Nie zagraża ich życiu ani zdrowiu niebezpieczeństwo.
3: A w sumie w rejonie zagrożenia było 9 górników. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące. Tak premier Donald Tusk ocenia wydarzenia w Berlinie. W Berlinie niemiecka policja interweniowała po tym, jak kilkunastu działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowało przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim głazie pamięci w centrum Berlina, mówi Przemysław Czarnek z PiSu.
5: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutsche.
3: Na to z mównicy Sejmowej odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.
6: Czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek? Ksenofobów, a nie patriotów.
3: A według niemieckiej policji wszyscy zatrzymani Polacy zostali zwolnieni, a wielki mecz już w pierwszej kolejce fazy grupowej mundialu. Anglia 4-2 pokonała Chorwację. W tej samej grupie, czyli grupie L, Ghana 1-0 wygrała z Panamą. Wczoraj swoją grą zawiodła nieco Portugalia, która tylko zremisowała 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga.
1: SK Piła News.
7: Jan Grzylaczyk, Euroeco Meeting już niedługo w Złotowie. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w mieście. 20 czerwca w godzinach od 16 do 12:30 zmieniona będzie organizacja ruchu na ulicach Bolesława Chrobrego, Dworzaczka i Placu Paderewskiego. Absolutorium dla burmistrza miasteczka krajeńskiego w powiecie pilskim za 2025 rok. Burmistrz Krzysztof Jacek Oświecimski otrzymał jednogłośne wotum zaufania. 12 radnych opowiedziało się za, jeden wstrzymał się od głosu.
8: No i dzień dobry, witam przy śniadaniowym stole. Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc uwaga, zacznijmy od smacznego.
9: Smacznego? Ja o tej porze tylko kawusia.
10: Kawa okej, ale tak trochę gorzej się to gryzie. Śniadanie to podstawa.
8: No to dajcie znać, wy jesteście przed czy po? I co tam kuchnia serwuje?
10: Eskowy Messenger czeka. Oczywiście dajcie znać, co dzisiaj kuchnia serwuje i niech to nie będzie ból poranka, dobra?
8: Albo 664-402-302.
9: Mam, do kawy cappuccino polecam.
8: No to już się lepiej gryzie. No.

0: Dawid Podsiadło, Werdujewska, 8 minut po godzinie 6. Kawka jest, proszę bardzo, moja tutaj, polecam.
1: Jednak eksperci mówią, że coś takiego bardziej treściwego by się przydało. Polska dzieli się na dwa obozy. Jeden obóz wstaje i nic nie je, ewentualnie właśnie płucze zęby kawą, no a drugi obóz, jak nie zje śniadania, to nie zacznie dnia.
2: No i dlatego pytamy się was, co dzisiaj u was kuchnia serwuje? Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii. Ja wiem, że o tej porze ciężko być zrównoważonym, ale spróbujmy.
1: No właśnie, jesteście przed czy po śniadanku?
3: Hej Eska, ja kawę piłam już o 3 rano i powiem wam po cichu, wrzamałam pączka.
0: Kawka z pączkiem? No dzisiaj czwartek, tłusty czwartek, no wszystko się zgadza.
1: Oczywiście, że to dzisiaj na pewno,
0: to
1: tak.
0: Dzisiaj tłusty czwartek.
1: Kto jeszcze w kolejce? Dzień dobry.
4: Siemka SK, dziś przed wyjazdem do pracy herbata rumiankowa wleciała, a widziałem, że żonka mi spakowała na śniadanko pysznego langosza, także pozdrawiam gorąco w ten czwartkowy poranek.
2: Czyli jednak tłusty czwartek.
5: Jankes i Wiktor.
0: Słuchajcie, ale sprawdziłem ten langosz cały, no bo jakoś nie miałem okazji. Rodzaj smażonego pieczywa drożdżowego, specjalność kuchni węgierskiej.
2: Z serem, czosnkiem i śmietaną. Tłusty czwartek.

0: poranny,
1: a wy już po brasowanie.
2: Ja już w trakcie.
3: Ja też jestem w trakcie, zobacz, tu jest bułeczka, o.
1: O, wow.
4: Widzisz, jak fajnie, że sobie przyniósł?
5: No dobra, słuchajcie.
1: Przywieźli mu.
5: Ach. Przeglądamy prasę, tutaj nie, to może tutaj. Brazylijski piłkarz Neymar.
4: Mhm. Kojarzę, on ma dużo dzieci.
5: Właśnie, podzielił się z fanami radosną informacją. Uwaga, Kama, to specjalnie dla ciebie. Zostanie ojcem po raz piąty.
4: Nie! Wow! Ale z drugą czy z trzecią partnerką?
5: No właśnie, już się tam wszyscy pogubili, ale poprzednie dzieci ma z dwiema innymi dziewczynami, kobietami.
4: Czyli znowu.
5: I teraz, no, jakby ciąg dalszy tego serialu następuje.
1: Prawdziwy piłkarz strzela na boisku i poza nim.
4: Ewidentnie.
3: Słuchajcie, jest informacja, która dotyczy dobrobytu.
4: Czego?
3: Dobrobyt.
4: Dziękuję, że się nie pomyliłeś, no.
3: W Unii Europejskiej na samym czele, na przodzie z dobrobytem jest Luksemburg. A gdzie jest Polska, się pytacie? W środku stawki, uwaga, idziemy łeb w łeb z Maltą. Zajmujemy ex aequo miejsce w samym środeczku dobrobytu. No.
5: Z Maltą.
1: Coś mi tu nie gra. Malta jest w Poznaniu.
4: Dokładnie.
3: A Poznań w Polsce.
1: Tak.
5: No, czyli co?
6: No. Tylko w Radiu SK.
5: Polska górą.
4: Czyli jesteśmy na czele stawki, tak?
5: Jesteśmy.
4: No bo jeśli Malta i my jesteśmy w połowie, to połowa i połowa robi całość. No to jesteśmy number one.
5: Bardzo dobrze. I Jasiu, dziękujemy ci bardzo.
1: Proszę bardzo.
5: Padniesz jutro?
1: Oczywiście, że tak.
5: Oczywiście, dziękujemy.
3: Smacznego. Tak.

0: Kolejni obudzeni do nas dołączają. Calvin Harris, Dua Lipa. Dzień dobry, witamy wśród żywych.
1: Dzień dobry, witamy, witamy. Smacznego życzymy wszystkim. Za chwilę Marcin Procki po śniadanku z newsami do nas wpadnie.
2: Marcin Procki powie w końcu coś dla mnie. Mianowicie czyli? Zrobi podsumowanie mundialu, ponieważ ja absolutnie nic nie wiem poza tym, że jest i bramki są dwie.
0: To najważniejsze, co po wczoraj musisz wiedzieć, to to, że Cristiano Ronaldo się obraził.
2: Naprawdę?
0: Tak, za mało do niego podawali. Young Girls.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
5: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
8: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie!
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: W Pile zapowiada się dzień pełen chmur, ale temperatura nie zawiedzie. Rano termometry pokażą 18 kresek, a po południu wzrośnie do 25. Mimo braku słońca będzie ciepło i przyjemnie. Wiatr delikatny, więc nie będzie przeszkadzał w codziennych obowiązkach.
12: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Dokładnie 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Krocki, zapraszam. Donald Trump podpisał porozumienie z Iranem. Poinformował o tym w nocy, wychodząc z kolacji w Wersalu z prezydentem Francji. Dokument mówi m.in. o neutralizacji irańskich zapasów uranu i braku opłat za przepływ przez Ormuz. Irańskie MSZ przekazało, że prezydent Iranu cyfrowo podpisał memorandum. Teraz sondaż dotyczący młodych Polaków. 30% z nich nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich standardu życia.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
16: SK Sport News.
14: Wymiana ciosów i 6 bramek w hicie fazy grupowej Mistrzostw Świata. Anglicy 4-2 wygrali z Chorwatami. Wyspiarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a Chorwaci wyrównywali. W drugiej połowie po golach Bellingama i Rashforda zainkasowali jednak 3 punkty. Wcześniej Portugalia tylko zremisowała 1-1 z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy Gana wygrała 1-0 z Panamą, a Kolumbia 3-1 pokonała Uzbekistan. A polskie kluby poznały rywali w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Najlepszy w minionym sezonie Lech zagra z duńskim Orchus. Z kolei Górnik Zabrze zmierzy się z Fenerbahce. Pierwsze mecze odbędą się 21 lipca.
15: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
17: Young Yonkers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
18: No i wracamy do pytania, czy jesteście przed czy po śniadaniu, ha.
19: Jankes się pytał, czy przed czy po. Niestety od 2 dni problemy z żołądkiem, a kocham jeść, więc jestem przed, bo boję się być po.
18: O nie!
20: Odwagi!
18: O nie!
11: I dużo papieru toaletowego.
20: A ci, co już są po, niech dadzą znać, co tam dzisiaj kuchnia serwuje.
11: Bo my teraz serwujemy naszą ulubioną koleżankę, czyli Zalię.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: smacznego samego rana. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek, 6:37.
1: A my konsumujemy kolejne newsy. Kama przegląda cały czas te strony z informacjami.
2: I długo to musiałam rzuć.
1: Wpadła na Kubę Wojewódzkiego.
2: Nie... Dobrze, tak. Słuchajcie, jest koniec podcastu Wojewódzkiego i Kędzierskiego. Nawet pan Jakub Władysław Wojewódzki wyjaśnił, oczywiście w social mediach. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne medialne ścieżki. No i okay. Po wakacjach pan Jakub w pojedynkę poprowadzi format podcastowy, tak to mówią.
1: A to tam nie było tak do tej pory cały czas?
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek. Od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
4: SK Release już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiere. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: No crazy, crazy, czyli Beyoncé w Radiu SK, 12 minut do godziny 7.
1: Ciekawe, czy gardło Kamili jest dzisiaj crazy, sprawdźmy.
2: Luizaza!
3: SK, budzik.
1: Azizam prawie.
0: Ale takiej wersji jeszcze nie było.
2: Proszę pana, rozwijamy się, upgrade'ujemy, ale przede wszystkim składamy życzenia urodzinowe Luizie właśnie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No dzień dobry, Luizo. Szybciutko, czego tobie życzyć z samego rana?
4: No już i tak mi zrobiliście dzień, ale super, super, że dzwonicie, a jeszcze lepiej, że pamiętają o mnie.
2: Oj, pamiętają, bo ty podobno jesteś niesamowitą i fantastyczną teściową. Od ilu lat?
4: Od dwóch, już niedługo trzech.
0: No nie wypominajmy,
2: ale
0: nie wypominajmy.
2: Przyjaciółką już prawie od 10.
4: O, jak miło.
1: Ale zaraz, stop.
0: Nie, to tu jest
1: jak?
0: Kim?
1: Przecież to jest niemożliwe, żeby teściowa była jednocześnie przyjaciółką. No jak? Ludzie!
4: Zdarza się.
0: Czekaj, sprawdzę, czy moja teściowa słucha. Nie, a to jedźmy dalej. Okej, okay. Takiej ze świecą szukać. Ojejku, no to gratulujemy oczywiście, że masz takie fajne relacje.
4: Z Jolą, moją synową.
1: To tak. Jaki jest przepis na to, żeby było tak dobrze jak u was? Bo to jest naprawdę sprawa niespotykana.
2: Czyli jak daleko od siebie mieszkacie?
0: No właśnie, nie widzę was.
4: Bardzo blisko,
0: naprawdę?
4: Widzę wszystko z okna.
0: Okej, okay. To lepiej nie podpadaj, bo wszystko widzę. To
2: czyli widzisz, ale nie komentujesz.
4: O, właśnie.
2: No i mamy przepis na
4: sukces. I traktuję synową jak córkę.
2: No. Czyli jak ona dzwoni i mówi, mamo blika, to ty puszczesz?
4: No, często jest na odwrót, bo ona mi wiele spraw załatwia.
1: Właśnie teraz możesz ty do nich zadzwonić, albo przejść się, albo krzyknąć przez okno, że dostaliście rodzinne, czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
4: Jezu! Ona uwielbia Energylandię! Prezent zrobiliście? Jezu.
0: Cudownie, ale tam będą świętować, ale będą jeździć, ale ale się będzie działo, no.
2: I to będzie pierwszy raz, kiedy będziesz mogła krzyczeć. Radio SK. Z radości oczywiście.
1: Mamusia do pierwszego wagonika.
4: Bardzo się cieszę.
0: Wszystkiego pięknego. Baw się dobrze, to jest twój dzień. Buźka.

0: Hej, idzie Prostki Marcin, widziałem, z kawką idzie. Wypiję kawkę i zaraz będzie przedstawiał news.
1: I stetoskop też trzyma, ten lekarski. Będziemy się leczyć z dużych pieniędzy.
2: A kaszli? Jankę
3: z Jankę. Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Vilaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Kaufland jest fresh!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
2: Za chwilę w Pile zrobi się przyjemnie. Rano termometry pokażą 18 kresek, choć niebo będzie całkowicie zasłonięte chmurami. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wiatr będzie słaby, więc dzień zapowiada się spokojnie, choć bez słońca.
1: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, nie pracuje już w placówce. Szpital rozwiązał z nim umowę. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto, a kontrola ma wyjaśnić też między innymi specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero, nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, zasłaniając się m.in. tajemnicą medyczną. Administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza odpowiedzialni za ochronę zdrowia.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada.
4: Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział premier Donald Tusk.
3: A szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane nieprawidłowości potwierdzi audyt. Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina, zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, zostali już wypuszczeni na wolność. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy morderstwa. Ten oddał łącznie 5 strzałów, zabijając na miejscu 44-letniego Rosjanina Roberta K. To będą największe pokazy lotnicze w tej części Europy. Jutro w Lesznie startuje Anti-Dotum Airshow. Wśród samolotów największe emocje budzą odrzutowce. Fani lotnictwa czekają przede wszystkim na dwa z nich.
6: Na Tornado zdecydowanie. To jest na tyle rzadki okaz, że zdecydowanie warto poczekać.
7: Na Tornado i Eurofightera. Dźwięk, dopalacze. Ma swój urok.
3: A nad Lesznem nie zabraknie też F-16 i transportowego giganta, czyli Airbus Atlas.
1: SK Piła News.
8: Jan Grzylaczyk. Żywność o łącznej wartości 7 200 000 zł została dostarczona do Pilskiego Banku Żywności w 2025 roku. Przekazano ją ponad 20 tysiącom ludzi. W tym roku, jak podaje bank, wartość pozyskanych artykułów spożywczych jest o 450 000 zł wyższa względem zeszłego roku. Wałecki skatepark został zmodernizowany. Obiekt jest większy, pojawiły się m.in. platforma czy skocznia. Budowa obiektu kosztowała około 2 miliony złotych.
9: Marcin, Marcinku, co ty dzisiaj jadłeś na śniadanko? Dobrego? Coś już było?
10: No właśnie jeszcze nic, więc jeśli chciałbyś przygotować coś dla siebie, to ja też bardzo.
9: Nie o tym było to pytanie.
11: Dzisiaj jest dzień zrównoważonej gastronomii, więc halo, dzień dobry. Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
12: Dzień dobry wszystkim. U mnie dzisiaj kawka z mleczkiem, a do tego świeża chałka z masełkiem śmietankowym.
13: Ja nie mogę tego wszystkiego słuchać, bo się świnie.
11: Ulubione danie każdej psiej mamy i psiego taty. Chałka!

0: O co mu chodzi? No o wstawanie i o śniadanie. Tylko trzeba pomóc komuś, bo są dylematy.
1: Cześć, podpowiedzcie mi, co mam zjeść dzisiaj w pracy. Właśnie jadę do niej, wjeżdżam do sklepu i nie mam pojęcia, co dzisiaj wszamać na śniadanko.
2: O, jakieś pomysły?
0: Może na przykład...
3: Co może być dobre? Ty, no, wiadomo, masło, tak?
2: No.
0: No. A co byście powiedzieli na gołąbki?
3: Gołąbki?
2: Grubo bym
3: rada. Ja do mojej mamy będę jechał teraz w weekend. O, mama jest dobra w gołąbki.
2: A wiecie, w jaki sposób gołębie nawigują?
3: Te gołębie, które
2: te
3: latają?
2: Prawdziwe gołębie, tak, przepraszam. Nie, tak, moje myśli poleciały w inną stronę. Ha, poleciały. Okazuje się, że gołębie mają kwantowy kompas ukryty w, nie tam, gdzie pomyśleliście, bo w wątrobie.
0: Okej.
2: Okay. I to z wątroby przekazywane są nawigacyjne wskazówki do mózgu.
0: Kurde, ale skomplikowane.
3: Ale tak sobie właśnie pomyślałem, obserwując imprezowe życie miast, no, miasteczek, nawigacja wątrobą. No, to nie tylko domena gołębi.
2: Mówisz, że obserwujesz to wszystko?
3: Tak, z boczku, tak sobie, no.
0: Skręć w lewo.

0: tym jestem przez przypadek rozłączył połączenie.
1: Uwaga, uwaga.
0: Tak więc... Słucham.
1: Podobno twoje zabawki, wasze zabawki, u was w rodzinie, kiedy wychodzicie z domu, robią dokładnie to samo, co w Toy Story 5, czyli grandzą i mają swoje sprawy.
0: Dokładnie. No jest, znaczy, nam się wydaje, że nasze zabawki, jak wychodzimy, troszeczkę między sobą rywalizują. Tutaj muszą jakiś kurs samoobrony, kurs radzenia sobie ze stresem, bo mam w domu 3-latkę i 7-latkę i w momencie, kiedy jest jedna zabawka i oni się chcą bawić tą samą, no to są małe awantury, chociaż kocham te moje małe, cudowne dzieci, są naprawdę zarany przyłóż, ale jak już zaczną walczyć, to po prostu te zabawki mogą się napatrzeć na to wszystko i taka terapia jest im jak najbardziej potrzebna.
2: Na zdrowie!
3: Ale mnie przystrzeliło.
2: Prawdę mówi! Prawdę mówi.
1: Jest takie powiedzenie, że się kicha na zabawki.
3: Czyli wesoło u ciebie jest. Fajnie.
1: Jest rozwiązanie tej sytuacji, Łukasz. Może po prostu wpuścimy tam jeszcze więcej zabawek, bo oprócz biletów na Toy Story 5 mamy zestaw właśnie zabawek z Toy Story i one razem się zapoznają i może tę sytuację załagodzą.
0: Mhm. Dokładnie. No mamy taką nadzieję. Myślę, że moje kochane dzieci na pewno się tymi zabawkami bardzo ucieszą.
2: No to mam nadzieję, że wy również się ucieszycie i będziecie fajnie spędzać czas na filmie Toy Story 5, bo rodzinne bilety oczywiście dla was również mamy. Trzymaj się i pamiętaj, że jest bardzo proste rozwiązanie na problem, który posiadasz w domu. Kupować dwie zabawki.
3: I będzie jeszcze weselej.
1: A, i jeszcze na okazję waszego wyjścia z domu dostaniecie bezprzewodowy głośnik, no tak, żeby tym zabawką na koniec włączyć Radio SK.
0: Dokładnie, niech spokojnie.
4: Na konkurs zaprosił jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: No to dla wszystkich zabawek. Sylwia Grzeszczak.
5: To znowu ty. Rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: 25 minut po siódmej. Znowu zbliżamy się do newsów. Strefa informacyjna Wesce przed nami.
1: I nie będzie o ulubionym zabiegu Jankesa, czyli kolonoskopii.
2: To, słuchajcie,
0: będzie o zabiegach na portfelu.
2: Ostatnio mi przeskoczyło na gastroskopię. Na górę.
1: I, że tak powiem, coraz wyżej idziesz.
2: Idę coraz wyżej, mierzę wysoko.
0: O lekarzach, którzy mają wielkie serca, będziemy mówić, bo nie tylko dużo zarabiają, ale też przyjmują znajomych.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania mediami Apart.me w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
13: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny na przyrodniczym.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Poranek w Pile zapowiada się z temperaturą około 19 kresek, choć słońce będzie skryte za chmurami. Wiatr zachodni, lekki, nie powinien przeszkadzać. Po południu termometry pokażą nawet 25 stopni, co sprawi, że zrobi się naprawdę przyjemnie.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: 7.30, to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby nie żyją. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Sosnowcu. W nocy na ulicy 3 Maja kierowca osobówki stracił panowanie nad autem i uderzył w słup. On i jeden z pasażerów zginęli na miejscu, dwie kolejne osoby trafiły do szpitala. 73% lekarzy specjalistów jest na kontraktach, a 1% tych umów opiewa na ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie. Tak wynika z danych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mediana miesięcznych wynagrodzeń w przypadku kontraktu to ponad 25 tysięcy złotych brutto.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
6: SK Sport News.
4: A za nami pierwsza kolejka fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Jako ostatnie swoje spotkania rozegrały grupy K i L. W pierwszej z wymienionych na prowadzenie wyszła Kolumbia, która 3-1 wygrała z Uzbekistanem. Portugalia zremisowała w niej 1-1 z Republiką Demokratyczną Konga. W grupie L Anglia 4-2 wygrała z Chorwacją, a Ghana 1-0 z Panamą. Dziś początek drugiej serii gier. Awans polskich siatkarek na piąte miejsce w tabeli Ligi Narodów. To po zwycięstwie 3-0 nad Bułgarią. Na prowadzeniu pozostają niepokonane Brazylijki, a dziś kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Jankes,
8: Janke,
7: i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: Co dobrego na śniadanko. Dzisiaj w czwartek za kwadrans piątek, 7.32.
10: Są tacy, którzy nie jedzą śniadań, odpuszczają temat. Są tacy, którzy pierwsze co po obudzeniu to właśnie zabierają się za jedzonko.
11: Będąc na deficycie kalorycznym, to ja się zastanawiam, czy jestem po śniadaniu, czy już po wszystkich posiłkach.
12: Ja jestem na deficycie finansowym, to ja jestem przed milionerką czy po milionerce?
13: Zawsze przed kamcia.
10: No to jecie czy odpuszczacie? I co tam kuchnia serwuje?

0: Pomyślałem sobie, jaka jest temperatura na zewnątrz, spojrzałem na zegarek. Nie wiem dlaczego w ogóle. No to mamy temperaturę 7.38.
1: Słuchajcie, taki dźwięk niedługo pojawi się po raz ostatni.
2: No, już za tydzień w piątek. Koniec roku szkolnego. Ja cały czas dostaję wiadomości na jednej i na drugiej grupie klasowej, bo mam dwójkę dzieci niestety.
1: Co kupić?
2: Mówię niestety, bo to boli.
1: Jakie prezenty?
2: Ej, słuchajcie, to są naprawdę drogie rzeczy.
1: My robimy kwiatek nie wystarczy?
2: Nie wystarcza kwiatek, nie wystarczy laurka.
0: A laurka też nie?
2: Nie, wiecie co u mnie jest?
0: Laurka.
2: Bilety, roczne bilety do teatru.
0: Na przykład.
2: To nie są tanie rzeczy.
1: U mnie na grupie ktoś proponował jakiś wisiorek dla pani nawet.
2: No, masaż również. Był również pomysł wyjazdu na weekend.
1: Ho, na Bali!
2: Sama bym sobie chętnie pojechała. To naprawdę powiem wam, że no, te składki to jest ała.
0: Ja się kręcę, ale tak sobie pomyślałem z Wiktorem tutaj teraz. Pamiętasz, jak my się w szkole kiedyś zachowywaliśmy? To się działo, działo się, no.
1: Żadne. Nawet żadne. Najdroższe prezenty by pani tego nie wynagrodziły.
3: I Wiktor.
4: I Wiktor.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
9: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
10: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
9: Mucha?
10: Robią izolacje natryskowe poddaszy, fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
9: Normalnie Mucha nie siada.
10: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów, Stary Rynek 8. Piła, Aleja Wojska Polskiego 36. www.mucha24.pl.
11: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
12: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
11: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
12: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
13: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: No to jest kontrowersyjny pomysł na śniadanie. Dzisiaj dzień zrównoważonej gastronomii. Otwieram wino ze swoją dziewczyną.
1: Nie.
0: Sydney Polak Bezet.
1: Nie, w żaden sposób. Teraz otwieramy worek z noselkiem.
0: A wiesz, co nosel kupuje na śniadanie i gdzie?
1: No?
2: No
0: idzie do sklepu budowlanego i bierze kilogram wkrętów.
3: To ja poproszę jeszcze dwie ceglanki.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, biura podróży po tej stronie rozgrzeszonej Wana. Czy ja mam przyjemność z panią Weroniką z wylotu na Turcję 10. To pani?
5: Tak.
6: Proszę mi powiedzieć, bo musimy do hotelu napisać informację. Tam leżaków na basen. Ile państwo będziecie chcieli? Ponieważ cztery leżaki.
5: One są bezpłatne, tak?
6: Bezpłatne, proszę pani, ale basen dopiero jest czynny od 10 i między 8 a 10 te leżaki, proszę państwa, przynależą do was, tak samo jak i na przykład szlafrok na saunę. I dlatego też muszę wiedzieć, proszę pani, czy państwo odbierzecie i jak będziecie się przemieszczać z tym, bo też muszę wiedzieć, czy będzie miejsce, jak wy pójdziecie na śniadanie, czy te leżaki będą gdzieś odstawiać, czy razem z tymi leżakami idziecie. Muszę to wiedzieć.
5: Ale to chodzi tylko pierwszy dzień, czy ogólnie?
6: Ogólnie, bo oni chcą uniknąć, jak z samego rana otwierają basen, żeby od razu tam nie rozstawiać, proszę pani, swoich leżaków. Dlatego z leżakami trzeba będzie, proszę pani, się przemieszczać.
5: I co, ja będę z tymi leżakami cały czas musiała chodzić?
6: No tak, proszę pani, bo tutaj nie ma jeszcze jakby miejsc zagospodarowanych na to, żeby te leżaki podstawiać.
5: No ja nie wiem, no bo pierwszy raz się z takim czymś spotkałam. Zawsze było tak, że szłam, brałam ręcznik, kładłam sobie.
6: No i tego chcą uniknąć. Tego już chcą uniknąć,
5: no właśnie,
6: bo
5: ja
6: później
5: wiem,
6: miejsca nie ma.
5: Jestem zdziwiona takiej sytuacji.
6: A może zrobić tak, że proszę pani gdzieś sobie znajdzie miejsce i jakaś jedna osoba z was będzie pilnowała tych leżaków.
5: No to nie po to jadę na urlop z rodziną, żeby jedna osoba zostawała, reszta szła na posiłek.
6: No to jest rozwiązanie, proszę pani, żeby tam tłoku nie było też.
5: Nie płacę małe pieniądze za wakacje, żeby chodzić z leżakami w dzisiejszych czasach. Nie lecę z ręcznikami, bo hotel mi daje, a tutaj takie coś, no to troszeczkę nie tak.
6: Proszę pani, to może Paweł by coś zaradził?
7: Halo, kochanie, zostałaś kręcona z Radiem SK.
5: Nie wierzę, pierwszy raz takie coś mnie spotkało.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Tak, w tym miejscu mieszkał Nosel. No i czeka na was. Oczywiście.
0: Na balkonie stoi Katy Perry u Nosela. O.

0: Angelika napisała, że wybiera się dzisiaj do kina na Toy Story 5 i czeka na nas. My tam występujemy, rzeczywiście bardzo mocno polecamy. Będą nasze głosy, jesteśmy hej, hej, hej.
1: To jest przepyszna pozycja kinowa, a my dzisiaj o śniadaniach rozmawiamy. Czy wy w ogóle konsumujecie z rana, czy odpuszczacie? Bo to jest taki nowy trend, żeby nie jeść śniadań.
2: Cześć, Eska. Oczywiście, że jemy, w myśl zasady, grubszych ludzi trudniej porwać. A jeśli chodzi o dietę, to ja jestem na obrotowej. Gdzie się obrócę, tam cokolwiek wszędzie.
1: Jakby co, nasz messenger czeka. Tam jest ikonka mikrofonu.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
5: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
9: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie. Z delikatesu w centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
14: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
2: W Pile dziś przed południe zapowiada się ciepło z temperaturą sięgającą 19 kresek. Niebo przykryte będzie gęstymi chmurami, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Idealny dzień na relaks w domowym zaciszu.
1: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Brodski. Zapraszamy na początek. Sosnowiec i tragiczny wypadek na ulicy 3 Maja. Osobówka uderzyła tam w słup. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z konstrukcji auta. Zginęły dwie osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Wszystkie osoby, które jechały samochodem, to młodzi obywatele Ukrainy. Sejmowa Komisja Zdrowia poparła projekt ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka przekonuje, że
4: to są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
3: A obecnie resort zdrowia nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze. Groźna pułapka w lesie niedaleko Bydgoszczy. Ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Skutkiem może być uszkodzenie roweru, przebicie opony, a nawet poważny wypadek. Mieszkańcy są oburzeni.
5: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła. Dziecko się przewróci, nogę skaleczy, piesek, no ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni.
6: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
3: A leśnicy proszą o zgłaszanie podobnych przypadków.
1: SK Piła News.
7: Jan Grzelaczek. W ostatnich latach woda na Płotkach znacznie się obniżyła. Podjęto już działania w tej sprawie. Obecnie montowane są tak zwane piezometry, czyli otwory obserwacyjne. Następnie rozpoczną się badania, które będą trwały przez rok. Mają pomóc w zasileniu Płotek w wodę. Polonia Piła ma nowego zawodnika. Michał Cużytek został wypożyczony z Telmet Faluba z Zielona Góra do pilskiego zespołu. Drużyna z Zielonej Góry występuje w PGE Ekstralidze, gdzie zawodnik w 17 wyścigach uzbierał 9 punktów i 3 bonusy.
8: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Czwartek, ulubiony, nie, ulubiony na prawie, ulubiony dzień tygodnia, bo za kwadrans piątek.
9: A jak się do tego dołoży pyszne śniadanko, to już w ogóle. No to co, jakieś pomysły? Co tam kuchnia dzisiaj serwuje?
10: A chlebek świeży jest?
11: Jest.
10: To śniadanko.
12: Ale jeżeli na śniadanko lubicie wygrywać, to za chwilę u nas będzie siódma wygrywa.
9: To może na śniadanie... Bledka?

0: 8 minut po godzinie 8. Przypomniałem sobie właśnie, kiedy się jeździłem do Niemiec, to takie dwa razy z rzędu, tak przed wakacjami jechałem na zbieranie truskawek.
1: I wracałem taki zgarbiony.
2: No ale nic nie przywiozłeś mi.
3: Jak to? Ale pieniążki jakieś były przecież.
0: No były pieniążki, no były.
2: A to jeszcze w markach płacili?
0: Tak. Tak czy nie? Chyba już nie. Ale pamiętam marki.
3: Najważniejsze, że nastały teraz takie czasy, że praca jest w Polsce i słuchajcie, zbliża się sezon wakacyjnej pracy. Tylko, uwaga, eksperci przypominają przy zatrudnianiu młodych, bo to młodzi lubią sobie dorabiać, żeby pamiętać o kilku zasadach.
2: No właśnie, pracować mogą tylko dzieci powyżej 15 roku życia.
3: Tak, od 15 do 18.
2: Młodsza nie może, młodzież starsza może. Czyli taka młodzież jak Jankas już może.
3: Nawet ostrzegają, że jak przyjdzie kontrola i się okaże, że pracuje ktoś poniżej 15 roku życia, to jest mandat i kara, i mandat!
2: Eksperci ostrzegają. Ale mam wrażenie, że do tej wsi, gdzie ja spędzałam u dziadków wakacje, to ci eksperci nie dojechali.

0: No i to już kwadrans po godzinie 8.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Mamy dla was naszą eskową nerkę, ona idealnie się przyda na wakacje, bo można do niej schować różne rzeczy.
3: Uwaga, będzie żart. Jedną możemy oddać, bo mamy dwie.
2: Dobra, dzwońcie 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrodę. Jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. I uwaga, bo palce Bogaja są coraz szybsze. Jak będzie ktoś na zestawie głośno mówiącym, to rozłączę.
0: Tak jest, pogłosiarzom mówimy nie. Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Witamy.
1: Pierwsze.
0: No i uwaga, lecimy z pierwszym. Posłuchaj uważnie. Po co psy chodzą do piekarni?
2: Hau! Hau!
0: Dzisiaj o tym mówiliśmy już.
4: Hau!
0: Dobrze! Wszystko się zgadza.
1: Drugie.
0: Uwaga, rozwiń skrót SOR. S-O-R.
4: System opieki rodzinnej.
3: Nie!
2: Tak? System opieki rodzinnej.
0: Szpitalny oddział ratunkowy. No i lecimy dalej. Dziękujemy. Życzymy krótkich kolejek na SOR-ze.
1: Trzecie.
0: Czy jest to możliwe?
2: W ogóle najlepiej nie odwiedzajcie SOR-u. Dużo zdrówka.
0: O, tego życzymy.
2: Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, dzień dobry.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Mam nadzieję, że znasz się na piłce nożnej lepiej niż ja.
0: Trzecie. Uwaga, dobrze. Ile bramek zdobył Robert Lewandowski na mundialu? Obecnym mundialu.
2: W 2026 roku?
5: Zero.
0: Zero.
3: I co najgorsze, nie ma już szans poprawić tego bilansu.
0: Zero. I czwórka.
1: Czwarte.
3: Kunegunda to zwierzę futerkowe, imię damskie czy choroba stóp?
5: Imię damskie.
2: Ile znasz kunegund w swoim życiu?

0: Demona.
1: Tak jest.
2: I tym oto sposobem doszedłeś do ostatniego pytania. Z kim odbędzie się finał naszej akcji SK Karniaki Cup?
3: O? To było z tym.
1: No, z tym, tym.
3: Sławomir no. Teszko. No.
2: Będzie się działo, to oznacza, że zdobywasz nasze eskowe nagrody. Nerka i kilka innych eskowych gadżetów wrzucimy super, ci do paczki super. I leci do ciebie.
0: I pamiętajcie, 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym. Wtedy finał naszej akcji Karniaki Cup ze Sławkiem Peszko w rolach głównych.
1: Jakby ktoś chciał dołączyć, to SK.pl czeka tak. I stoi otworem.
4: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: A, jeszcze do naszego laureata. Słuchaj, naród czeka na twoje przesłanie na czwartek.
0: Prosimy. No.
3: Czyli tak, pozdrawiam serdecznie prowadzących, bo było bardzo lubię was słuchać. Jesteście mega ekipa, pozytywni, weseli ludzie. I pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: No, a przesłanie następnym razem.

0: Rzeczywiście latko się zbliża, w ten weekend cieplutko, ponad 30 w większości miejsc w Polsce.
1: Ale spokojnie, bo od poniedziałku będzie gorsza temperatura, więc na balkonie będzie stygło lato.
2: Trzeba rzeczywiście korzystać, póki jest. No i co, wyjeżdżamy, jedziemy na wakacje, jedziemy nad jeziorko?
0: Tylko nie A4, bo jeżeli tam się teraz znajdujecie, to niestety korki i problemy, i o tym za chwilę.
3: Marcin Procki.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
14: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
15: Dziś w Pile niebo będzie szare, ale temperatura przyjemna. Termometry pokażą 20 kresek. Po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci wzrosną do 25 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy większych niespodzianek pogodowych.
10: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
16: 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Czarny dym nad Moskwą. To po ukraińskim ataku dronowym na tamtejszą rafinerię. Uderzyło w nią kilka maszyn, co doprowadziło do ogromnego pożaru. Kierowcy, uwaga, na czwórce w Katowicach. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. To na trasie w kierunku Wrocławia. Do wypadku doszło też w Rudzie Śląskiej. To na jezdni w stronę Krakowa. Na A trasie A4 tworzą się spore korki. A na piłkarskich mistrzostwach świata czas na drugą serię fazy grupowej. Zacznie ją mecz reprezentacji Czech z RPA. Później Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Z kolei w nocy Kanada zagra z Katarem, a Meksyk z Koreą Południową.
17: Co, zjadłeś się już coś kończy, czy jeszcze nie?
18: No dopiero będę zaczynał, ale drugie śniadanie, bo pierwsze to wiadomo, jeszcze o 6:00.
19: I nadal nic dla nas nie ma.
17: No właśnie, dobra, życzymy wam smacznego dnia. W czwartek za kwadrans, piątek 8:30, w pół do 9:00.
18: Jest jedna osoba, której należy dzisiaj życzyć smacznego tortu. Wiecie kto to?
19: Kto?
18: Jarosław Kaczyński.
17: Dzisiaj...
19: Może jakiś kotek by się nim zaopiekował też?
17: No. No to od nas dla pana Jarosława Nicki Minaj.

0: tutaj Jacka. 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Co mi otworzy gazety? Tutaj albo internety, inne Instagramy, TikToki. Co z tym lekarzem, który gdzieś tam coś tam... La la la la, SOR.
1: A z tym lekarzem? No właśnie, 28-letni milioner i radny w jednym, znaczy teraz już nie. Ten, o którym jest głośno właśnie. Nowe fakty wyszły jeszcze na jaw, słuchajcie. Okazało się ostatnio, że właśnie ten 28-latek, bogacz, urządził w szpitalu, w którym pracował, osobną mini izbę przyjęć, gdzie przyjmowani byli partyjni ziomkowie.
2: Słuchajcie, mówią, że bogacze myślą tylko o sobie. Ewidentnie tu mamy przykład na to, że to nieprawda. O, myślał także o innych, a wy się czepiacie.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Hej, mam na imię Maciek. Studiuję fizjoterapię w swoim rodzinnym mieście. Moim celem jest pomoc ludziom wtedy, gdy tego potrzebują. Zdrowie to najwyższa wartość, więc biorę za nie odpowiedzialność już teraz. Wiem, że mam wpływ na przyszłość, dlatego dbam o swój rozwój.
11: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
12: Uwaga, piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie!
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: I po reklamie.

0: DL w Radiu SK 12 do 9. SK Karniaki
1: Cup. No to teraz zabieramy się za SK Karniaki Cup. Pamiętajcie, że na sk.pl możecie się do nas zgłaszać. I do tej pory mam wrażenie, że jednak wszystkie zgłoszenia zdominowali faceci. Ale ona udowodni, że będzie najlepsza z nich wszystkich. Z nami Ania, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ania, powiedz Kamie, że to jest historia z twistem.
2: I że jednak... No troszkę tak. Jednak faceci wygrają.
3: Można się zakończyć męsko. Opowiadaj, o co chodzi.
2: Ogólnie zgłosiłam się ja, ale w imieniu mojego męża. On jest piłkarzem, tutaj gra sobie w lidze takiej
3: okręgowej.
2: Okręgowej, tak. I niestety musiał zakończyć karierę z powodu kilku kontuzji, ale też z powodu tego, że już dość długo gra.
3: Pamiętajcie, sport to zdrowie.
2: Tak, sport to zdrowie, tak. No. I niestety musiał zakończyć tą karierę i bardzo mu było szkoda, szczególnie, że ma fajną drużynę, fajnych kolegów. I w związku z tym postanowiłam, że go zgłoszę do waszego konkursu.
1: No myślę,
2: może
1: że
2: akurat się uda.
1: Powołanie do naszej ekipy i posiadanie takiego fantastycznego zawodnika byłoby ekstra, tym bardziej, że 10 tysięcy złotych jest w grze do zdobycia. Ale najpierw musimy przejść pierwszy etap. A polega on na tym, że za momencik usłyszysz zdanie od naszego fantastycznego kapitana drużyny Sławomira Peszko. Mhm.
3: I tam jeden wyraz będzie wygwizdany. Pytanie właśnie, co Sławek miał na myśli i co powiedział? Jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa.
3: Sławek, dawaj!
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
2: procentów.
5: Ale czekajcie, czy to jest dobra odpowiedź, no bo przecież...
3: Chodźcie, sprawdźcie. Sławek, jaka jest dobra odpowiedź?
1: Nie,
5: czekaj, nie dajmy szansy innemu słuchaczowi.
1: My wiemy, że to niestety jest złe słowo. Ja wiem, że ono pasuje, przynajmniej w jakiejś części do Sławka, ale to nie jest dobra odpowiedź.
5: Procentu.
1: Pamiętajcie, wskakujcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać sobie tę zagadkę, a następnie w ciągu dnia będą różnego rodzaju podpowiedzi, które będą was naprowadzać na dobrą odpowiedź.
5: Ale mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
2: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
5: Okej, my tego nie powiedzieliśmy.
1: Może dlatego, że tam padło, będzie się działo!
3: Może o to chodzi. Chciałem pomóc, chciałem uruchomić Sławka, ale to może pomogę finansowo chociaż, dobra?
1: Tak.
5: Dawaj.
2: Super.
3: Słuchaj, Ania, dla ciebie stówka do portfela.
5: Taka wiesz. Bardzo dobrze. Jest stówka od nas, od Radia SK.
3: Stówka to jest 10% z tysiaka.
1: Brawo! Czyli procent pojawiły.
5: 1% z 10 tysięcy, które będzie można zgarnąć, pojawiając się na PGE Narodowym 4 lipca, bo wtedy jest wielki finał. Oczywiście będzie z nami Sławek Peszko.
3: To może puszczę dobrą odpowiedź.
1: Nie!
3: Szukajcie naszej zagadki na sk.pl. SK Karniaki Cup.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: naprawdę, w tym wieku taki talent odkryć?
1: Można się bawić.
2: Twoja twarz brzmi znajomo.
1: W radiu tym bardziej. No dobra, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w czwartek o 18 czerwca.
0: Pamiętajcie, że my dobrze brzmimy 24 godziny na dobę, ale najlepiej między 6 a 9.
2: No i oczywiście również w kinie na Toy Story 5.
1: Ach, tam jesteśmy. Tam jesteśmy głosami przede wszystkim. Ja jutro ciałem będę i głosem w Gorzowie na kolejnym meczu Stali Gorzów. Będziesz, Wiktor, z falobazem?
0: Będę przed telewizorem, wiesz?
1: Bardzo dobrze.
0: No, więc pomachaj mi!
3: Kama i Wiktor.
0: Kama, jutro jesteśmy sami.
4: O, będzie się działo.
5: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
18: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
19: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
8: Chwilę szykuje się ciepły dzień. Przed południem termometry pokażą około 20 kresek, a słońce będzie nieco schowane za chmurami. Po południu temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wiatr będzie łagodny, więc warunki sprzyjają aktywnościom na świeżym powietrzu.
4: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
1: Jest 9, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Procki, zapraszam w szpitalu kontrola miasta i NFZ-u, a sprawą zajmuje się też prokuratura. A chodzi o lekarza Szpitala Południowego w Warszawie, Dawida Kacprzyka. To były już członek Koalicji Obywatelskiej i dzielnicowy radny. Lekarz miał zarabiać ogromne kwoty, a jego koledzy z partii mieli być przyjmowani na specjalnych warunkach, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba.
20: Prowadzone są czynności sprawdzające w zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który oparty był na przesłankach pozamedycznych.
1: A drugi wątek dotyczy zarobków. Podczas specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania, Kamil S., który rzucił ciastem Jacka Jaśkowi, jaka odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk S., ma zarzut pomocnictwa. Mają też zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Rodzinny rajd rowerowy, wyścigi dla dzieci czy strefa edukacyjna. To podczas Małopolska Tour. W ten weekend Pustynia Błędowska zamieni się w wielkie miasteczko rowerowe. W planie na przykład wyścig MTB.
21: 20. mamy część zadedykowaną bardziej profesjonalistom, tym, którzy uprawiają jazdę na rowerze profesjonalnie. Jest to MTB Festiwal.
1: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Będzie też można poznać najlepsze trasy rowerowe w regionie, a patronem wydarzenia jest Radio SK.
22: SK Piła News.
23: Jan Grzelaczyk, dwie nowe karetki w szpitalu specjalistycznym w Pile. Ambulanse zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i już wkrótce trafią na pilskie ulice. Zakup został w pełni sfinansowany z budżetu szpitala. Dofinansowanie na nowy sprzęt w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu. Placówka otrzymała 800 tysięcy złotych, w tym prawie 650 tysięcy pochodzi z funduszy europejskich. Szpital za te pieniądze ma kupić 2 samochody i sprzęt informatyczny oraz zlikwidować bariery architektoniczne.
24: Nareszcie miałem okazję zobaczyć i usłyszeć Black Eyed Peas na żywo. O tym będzie jeszcze chwila opowiedzieć. A nareszcie, czyli numer Męskie Granie Orkiestra 2026, dosłownie za 3,5 minuty na antenie Radia SK. Wiktor Waligura, 4 pory roku, również w tej godzinie, a na początek roku Alan Walker i Faded. 9:02 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie.

Hity zawsze na czasie na naszej antenie. Pitbull, Neo i Afrojack, czyli Give Me Everything. No hitów zawsze na czasie było wczoraj wieczorem pełno podczas Warsaw Music Festival i zwłaszcza koncertu Black Eyed Peas. Słuchaczka Kamila z mężem Dawidem dzieci zostawili w domu u babci i przejechali kilkaset kilometrów właśnie na ten koncert. I nie tylko na koncert, bo SK załatwiła między innymi im spotkanie z zespołem. Rozdawałem tę gratkę w gorącej 20.

0: Bo zaraz po tej rozmowie podszedł do nas Tabu z zespołu i powiedział Matiemu Fuczyło, że bardzo mu się podobały eskowe relacje na Instagramie przed koncertu. Więc skoro oglądają naszego Insta, to może i słuchają eseczki. Także Will.i.am, daj znać, jak polskie truskawki. Może być na 664-402-302. Damiano Dawid West za chwilę. Później Thomas Gray i Rumors.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
2: I po reklamie.

0: Zanim Avicii był Avicim, to był Timbergiem. Timberg i Sick Romance, nie kryję, że mój ulubiony numer od tego pana w Radiu SK. Wielu DJ-ów, wielu producentów wciąż po latach oddaje hołd właśnie Aviciemu. Robi to również bardzo często Trips podczas swoich setów. W zeszłym roku nawet wydał numer poświęcony właśnie Aviciemu. Trips, który wczoraj rozgrzewał publiczność również podczas Warsaw Music Festival i robił to nader skutecznie. A Trips, jesteś kotem, naprawdę. Nowy numer od niego, jestem przekonany, myślę, że zdążę zagrać do 12, a jeśli nie ja, to zaraz po 12 na pewno się pojawi. Oscar Sims pojawi się za chwilę, później Wiz Khalifa i Charlie Puth i piękne See You Again w SC. Radio
1: SK. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
2: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
1: Zaraz wszystko wyjaśnię.
3: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
8: Polskie

0: Jeśli zastanawiacie się, czym tym klimatem, z jakim numerem ten numer wam się może kojarzyć, to jedną z odpowiedzi może być Marshmello i Jonas Brothers, Live Before You Love Me sprzed lat. Bardzo dobry numer na przełom wiosny i lata, według mnie, naprawdę. I tak kończymy tę godzinę hitów, za chwilę po godzinie 10 będą kolejne i będzie Dawid Podsiadło i sezon na początek po 10.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, vertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
5: Paliwo zdrożało.
6: Podwyżek nie ma końca.
5: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
7: Kama, sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji, również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama, serwis oponiarski, Szydłowo, Sportowa 1.
8: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
2: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
1: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
2: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
3: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Czwartek w Pile zacznie się pod chmurami, ale temperatura będzie przyjemna, bo sięgnie 21 kresek. Wiatr zachodni, lekki, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu możliwe są przelotne opady, a termometry pokażą maksymalnie 24 stopnie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
7: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej, zatrzymany, poinformował o tym przed chwilą premier. Wiemy, że zatrzymany posługuje się gruzińskim paszportem. Akcję przeprowadzili lubelscy policjanci i funkcjonariusze ABW. Służby pracują teraz nad ustaleniem zleceniodawcy. Tanieje ropa na rynkach, to po decyzji Donalda Trumpa. Do podpisania porozumienia między USA a Iranem miało dojść jutro w Szwajcarii. Jednak obie strony podpisały już ten dokument zdalnie. Reporter eski Mateusz Chłyston zna jego zapisy. Mateuszu, co się znalazło w tym porozumieniu?
8: Podpisane porozumienie zakłada natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus oraz tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę. Strony według dokumentu mają też rozpocząć 60-dniowe negocjacje na temat irańskiego programu atomowego. O podpisaniu tego porozumienia prezydent Trump poinformował w nocy, wychodząc z wystawnej kolacji w Wersalu. Jak przekazał dziś irański MSZ, pod memorandum cyfrowo podpisał się prezydent tego kraju Masud Pezeszkian. Dokument zakłada też odblokowanie aktywów Iranu w wysokości 300 miliardów dolarów.
7: Uwaga na oszustów, apeluje ZUS. Podejrzane SMS-y to tylko wierzchołek góry lodowej. Przestępcy nieustannie modyfikują swoje techniki, aby uśpić naszą czujność, mówi nam Beata Kopczyńska ze Śląskiego Oddziału ZUS-u.
9: Do najpopularniejszych metod oszustów należą spreparowane SMS-y o niedopłatach, na przykład błąd w rozliczeniu zdrowotnym, masowe wiadomości o rzekomym błędzie w rozliczeniu składki zdrowotnej i konieczności dopłaty małej kwoty.
7: A urzędnicy przypominają, że ZUS nigdy nie wysyła wiadomości z linkami do stron zewnętrznych.
10: SK Piła News.
11: Jan Grzelaczyk. Już ruszyła przebudowa ulicy Trzcianeckiej w Pile. Projekt zakłada przebudowę drogi o długości prawie 700 metrów i budowę infrastruktury rowerowej. Prace mają potrwać 5 miesięcy. Inwestycja kosztuje blisko 3 miliony złotych i jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne inwestycje rowerowe w Pile. Na Alejach Piastów ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Droga dla rowerów ma także zostać wybudowana na ulicy Głuchowskiej. Prace mają potrwać 5 miesięcy. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich.
12: Just Jack Staley Jones, Return the Lights Off. Będzie naprawdę mocno. Będzie też za Larason, będzie... Skoro wszystkie hity zaczynają się w Estę, to łatwo Gang i Majko, oczywiście, że zagramy. Na początek Dawid Podsiadło i Sezon, 10:02 na zegarach w Estę już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Baosa, Magnetic Western.
1: SK Karniaki Cup.
0: Dokładnie tak, my wciąż kompletujemy naszą ekipę, która 4 lipca na PGE Narodowym będzie walczyć o 10 000 zł.

0: wielki finał na PGE Narodowy, no i powalczyć o 10 tysięcy złotych.
1: SK Karniarki Cup.
2: Mam pytanko, dlaczego pomyślałaś o takiej właśnie, takiej opcji?
3: Tak się kojarzy ze Sławkiem troszkę.
2: Okay.
0: Kompletnie nie kojarzę i nie rozumiem tego skojarzenia.
4: Autopromocja.
1: Legenda. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22.00 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
10: Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: A ty blacha posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie. Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
13: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
14: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie!
17: I po reklamie.

Esce. Jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. Wczoraj część podopiecznych Fundacji Cancer Fighters była na Warsaw Music Festival. Dostała ogromne brawa. Wiadomo, nie wszyscy mogli, ale trzymamy kciuki za wszystkich, nie tylko z tej fundacji, za wszystkich, którzy ze swoich wszystkich sił walczą o swoje zdrowie. No i trzymamy kciuki za spełnienie wszystkich marzeń. Wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Fundacja Cancer Fighters już teraz.

0: Lady Gaga wciąż brzmi kapitalnie w tym numerze Just Dance na antenie Radia SK. Po krótkiej przerwie wracamy do muzy i będzie Sombr. Ten sam Sombr, który pojawi się na węgierskim Sziget w tym roku w połowie sierpnia. A my was tam, już teraz mogę to powiedzieć, będziemy, drodzy słuchacze Radia SK, wysyłać. Sombr 12 to 12, za chwilę później Selena Gomez w SC.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania mediami Apart.me w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
8: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
9: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
13: Dają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
14: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
15: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
18: I po reklamie.

0: ależ to jest niesamowity, energetyczny kopniak w wasze uszy, prawda? Wprost z krążka Dirty Blonde od BB Rexa i David Guetta, Sad Girls przed godziną 11 na antenie Radia SK. Po 11 piękny początek godziny, bo to będzie Joe i End of Beginning, wesce.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
1: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
5: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
4: Jesteś zadowolony?
5: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
4: A, mówiłem, robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
6: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
8: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
17: W Pile szykuje się ciepły dzień, termometry pokażą 21 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr północno-zachodni będzie słaby, nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 24 stopni.
16: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka 76, Piła. GZ.pl.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
18: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zatrzymany w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej posługiwał się najprawdopodobniej sfałszowanym paszportem, ustalił reporter SK. W ręce lubelskich policjantów mężczyzna wpadł dziś pod Warszawą. Miał to być Gruzin, jednak jak ustalił nasz reporter, tu pewności nie ma. Więcej szczegółów zna Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o zatrzymanym?
19: To 36-latek, który miał przy sobie gruziński paszport. Śledczy podejrzewają jednak, że to fałszywy dokument. Służby na razie nie informują o szczegółach jego zatrzymania. Jak udało mi się ustalić, doszło do tego w restauracji gruzińskiej w Piastowie koło Pruszkowa. Doprowadziła do tego skomplikowana praca operacyjna lubelskich policjantów. Śledztwo w tej sprawie przejął Lubelski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Śledczy poinformowali, że trwają teraz czynności z zatrzymanym.
18: A przypomnę, dramat w Białej Podlaskiej rozegrał się w poniedziałek. Wszystko wyglądało jak egzekucja. Zabity Rosjanin to zagorzały krytyk Putina. Poważny wypadek na Krajowej 62 na Mazowszu między Sokołowem Podlaskim a Frankopolem. Bus wypadł z drogi. Ranne zostały tam 4 osoby.
14: Kierujący pojazdem dostawczym wyjeżdżając z łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu.
18: Wyjaśnia Aneta Szurowska z Sokołowskiej Komendy. W miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Ponad 100 wystawców z nowoczesnymi technologiami i sprzętem, do tego pojazdy Wojska Polskiego, strzelnica laserowa i warsztaty z samoobrony i pierwszej pomocy. To podczas 2 dni warszawskich targów obronnych. Wydarzenie w piątek i sobotę w Centrum Expo 21 w Warszawie.
16: SK Piła. Na czasie.
20: Jan Grzelaczyk. Festiwal kwiatów na Placu Wolności w Czarnkowie trwa. Do niedzieli mnóstwo atrakcji. Będzie można spotkać artystów i florystów. W piątek w mieście pojawią się gotowe instalacje kwiatowe, a w weekend m.in. parada kwiatów czy koncert Harfa Pauli. Już niedługo początek spotkań z jogą w Pile. Każdy chętny może zabrać matę i uczestniczyć w zajęciach. Na początek 28 czerwca od godziny 10 w Parku Miejskim imienia Stanisława Staszica w Pile, a później 12 lipca i 9 sierpnia.
21: Będziemy fajnie grali. Konkretnie to ja nie kryję. Taylor Swift i Elizabeth Taylor. Dosłownie za kilka chwil będzie też Milki, David Guetta i Just The Way You Are. Jeden z waszych ulubionych numerów ostatnio. Co się Dawida Podsiadło? Też Benson Boone. Zamelduje się także Joe i End of Beginning. Zgodnie z obietnicą już teraz na początek. 11:03 na zegarach. Michu, witajcie.

0: Metcon i Begging na antenie Radia SK. Jeśli chcieliście kiedykolwiek zagrać na PGE Narodowym albo znacie kogoś, kto chciałby zagrać, no to lepszej okazji może nie być. SK Karniaki Cup. Gracie o 10 tysięcy złotych, no i będzie też wspólna zabawa. Wszystko 4 lipca właśnie na PGE Narodowym. Trzeba odgadnąć, czy jedno słowo, które jest wygwizdane, którego nie słychać w wypowiedzi Sławka Peszko, a jeśli chodzi o przebieg tego, co będzie się działo na PGE Narodowym, no to słuchajcie, no jeżeli gospodarzem zabawy jest Sławek Peszko, to będą karniaki, no. Nawet jeśli się nie spóźnicie. Przypomnę, do zgarnięcia 10 tysięcy złotych, a kto do naszej drużyny się dostanie, no to jeszcze dostaje 1000 złotych kieszonkowego, no i nocleg oczywiście hotelu w Warszawie, tak żeby można było porządnie się zabawić z nami po tym finale 4 lipca. Dobra, no to słuchajcie, przypomnę raz jeszcze, na sk.pl, w naszej aplikacji jest ten dźwięk, ale gram go już teraz.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego brakowało Sławkowi Peszko w szatni? Już wiemy dzięki Ani, że nie jest to słowo procentów. A co to jest? No to kmincie i zgłaszajcie się na SK.pl po godzinie 13 w temacie Oddzwaniamy. Just the way you are w remiksie David Guetta, Milky za chwilę.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na pre-

0: 99, teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz, aż 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
6: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: ależ on świetnie brzmi. To Benson Boone na antenie Radio SK i Sorry, I'm Here for Someone Else. Ja wiem, że niejednokrotnie można było sobie zadawać takie pytanie, będąc w związku. Co robi wasza druga połówka w domu, kiedy wy na przykład z niego wychodzicie? A zastanawialiście się kiedyś, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu? Jeśli macie jakiś pomysł na to, co one tam mogą robić, żyjąc w swoim świecie, to możecie stworzyć swoje Toy Story. Toy Story, które zakończy się wizytą na antenie, zgarnięciem zaproszeń na film Toy Story 5, głośnik i jeszcze zestaw zabawek z filmu. Zgłoszenia na sk.pl. Jutro z samego rana też jeszcze opcja na to, żeby taką historią się podzielić. Calvin Harris i Rihanna, dzielę się numerem This is what you came for, a później będzie PZ, Mata i Kazbo Bagane, czyli Plan B w SC.
1: Radio SK. To promocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
5: Podpowiada Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Paliwo zdrożało.
10: Podwyżek nie ma końca.
9: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
11: Kama, sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama, serwis oponiarski, Szydłowo Sportowa 1.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
17: Hyundai Mago. Piła Krzywa 11. I po reklamie.

0: Ale Farben i René Miller, czyli Body Talk w Radiu SK tuż przed godziną 12. Mati Fuczyło z wami po godzinie 12. Trochę niewyspany, mam wrażenie. No ale ja też bym nie mógł w nocy zasnąć, kiedy gdyby koleś z Black Eyed Peas podszedł do mnie i powiedział, że podobają mu się jego relacje na Instagramie. Jeżeli chcecie strollować trochę Matiego, to zawsze możecie zapytać, jak mu minęła noc. Albo po 6-4-402-302 wysyłając SMS-a, albo w prywatnej wiadomości na eskowym Messengerze. Może nie wyspany, ale grać będzie fajnie, obiecuję. Forgive Me Friend od niego, Smith & Tell i Swedish Jam Factory. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radia SK po godzinie 18. Cześć!
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
1: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
2: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
3: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
6: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, Piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie!
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Chwilę popołudnie przyniesie ciepło z temperaturą sięgającą 22 kresek. Możliwe są przelotne opady, które mogą chwilowo zmoczyć ulice. Wieczorem niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Przygotujcie się na dynamiczną aurę.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
15: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzewany ujęty, służby ustalają zleceniodawcę. Policyjni kontrterroryści zatrzymali w restauracji w Piastowie koło Warszawy 36-latka, który ma być zamieszany w zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna ma gruziński paszport, prawdopodobnie to fałszywy dokument. Przypomnijmy, ofiara zabójstwa Robert K., znany jako Siemon Skrypiecki, był zagorzałym krytykiem Kremla, a tym tematem zajmuje się Jacek Werner.
16: Wiadomo, że jest podejrzewany o udział w zastrzeleniu Roberta K., samozabójstwo, o czym wcześniej mówił premier Donald Tusk.
12: może mieć charakter polityczny.
16: Wszystko na to wskazuje, że to jest zabójstwo polityczne.
12: Jeżeli za tym zabójstwem stoi Kreml, to mamy do czynienia z jasnym przekazem dla opozycjonistów, ocenia dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.
17: To, co chce powiedzieć Władimir Putin do wszystkich tych, którzy znajdują się na emigracji, wy sobie róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, my was obserwujemy.
12: Samo zabójstwo, przypomnijmy, wyglądało jak egzekucja. Na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości.
15: Ranni górnicy wrócili już do domu. To po wypadku w kopalni EcoPlus w Bytomiu. W rejonie wstrząsu pracowało 9 górników, 1 zginął, 2 trafiło do szpitala. Rejon, w którym doszło do wstrząsu, jest zamknięty. Poważny wypadek na S5 w okolicy węzła Wrocław Północ. Zapaliła się tam ciężarówka. Droga w stronę Wrocławia jest zablokowana i tak może być przez 3 godziny. Utrudnienia macie też na prawym pasie autostrady A8.
18: SK Piła. Na czasie.
19: Jan Grzelaczyk, może chcecie połączyć trochę sportu z koncertowymi emocjami? Taki miks już niedługo w Czarnkowie na Summerfest. Na nim gminny piknik z piłką nożną, a wieczorem pojawią się aż 3 DJ sety. Summerfest już 27 czerwca na boisku w Gębicach i Kuźnic Czarnkowskiej. A w ten weekend również w Gębicach w gminie Czarnków międzypokoleniowe przedsięwzięcie. Na nim integracja i budowanie relacji dzięki różnym aktywnościom, m.in. tańcu. Wydarzenie w tę sobotę przy sali wiejskiej.
20: Z dnia na dzień jest coraz cieplej, z dnia na dzień jest coraz więcej słońca i mam nadzieję, że powodów do uśmiechu także. Macie dziś jakieś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mati Fuczyło to są hity na czasie na początek. Smithy, Forgive Me Friend.

0: Katy Perry, Last Friday Night. 19 minut po 12. Katy Perry, jej Last Friday Night. O właśnie, ta pani pokazała się ostatnio z partnerem, czyli byłym premierem Kanady, na meczu Amerykanów na Mundialu. A w tym samym czasie grała Kanada. No i Kanadyjczycy nie byli zbyt zadowoleni, że pan Justin wybrał inny mecz, innej drużyny. Ale my w Estę składamy swoją drużynę, swoją jedenastkę. Cały czas trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która coś strzeli ze Sławkiem Peszko. Musicie tylko odgadnąć jego wygwizdane słowo. A jak się uda, to śmigacie na finał na PGE Narodowy, a tam możecie zgarnąć nawet 10 tysięcy złotych. SK.pl, tu możecie się zgłosić, a jeszcze dzisiaj dzwonimy do kogoś z was. No i może powołamy właśnie was.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prezydent Koło

0: Korzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Cześć, jestem Adam i studiuję na kierunku ekonomia. Jako menadżer z wieloletnim stażem zdecydowałem się rozwijać swoje umiejętności na studiach licencjackich i magisterskich. Był to wybór idealny. Profesjonalni wykładowcy i świetne zajęcia z marketingu pomogły mi w branży handlowej.
4: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
8: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional. Piła Siemiradzkiego 27. Grupa Mago.pl.
9: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Muszę się wam do czegoś przyznać. Ten kawałek zawsze wybieram, kiedy ktoś zmusi mnie do karaoke. Nickelback i How You Remind Me w Radiu SK 21 minut przed 13. I podejrzewam, że jestem jedyną osobą, cieszy to, to wykonanie, które serwuję. Lepiej, żebyście wy tego nie słyszeli, ale zakładam, że też macie kawałki, które nucicie w swoich głowach. Za to jakąś taką pieśń zwycięstwa to pewnie teraz nuci w głowie sobie Leo Messi. Ten pan wczoraj ustrzelił hat-tricka w meczu z Algierią. 3-0 ten mecz się skończył, Argentyna-Algieria, i 3 gole, wszystkie gole należą do Leo Messiego. Ja zastanawiam się teraz, co myśli sobie Cristiano Ronaldo, który szykuje się do meczów w ramach Mundialu. Co on musi zrobić, żeby teraz zaimponować kibicom? No bo Leo już to zrobił. Hat-trick. No a teraz Cristiano. Ja już sobie wyobrażam te wszystkie driblingi, te wszystkie przyspieszenia, wszystko tylko, aby fani stwierdzili, no dobra, Leo dał radę, ale ja jestem jeszcze lepszy. A wy czym chcielibyście dzisiaj zaimponować? Albo czym imponujecie? Sobie? Komuś? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja chętnie was ocenię. Chętnie dam wam też nagrody za to wszystko, co robicie, bo wierzę, że zaimponujecie mi bardzo. A imponuje mi też Lady Gaga i How Bad Do You Want Me, to już za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów 13,99, a Pepsi 1,5 litra 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
10: Harmonizer.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: rozróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: 22. urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Od razu czuć to, że mamy do czynienia z coraz lepszą pogodą, prawda? W ostatniej gorącej dwudziestce ten hit zadebiutował w notowaniu. W piątek to było 19 miejsce, ale kolejne notowanie już jutro. A coś mi mówi, że ten hit naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubicie. Hugo, Email Angel, Ultra 18, Moving to the Sun. 6 minut zostało do godziny 13. Ostatnio w gorącej dwudziestce wygrał Dawid Podsiadło i jego sezon. A jutro po 18 sprawdzimy, jak będzie tym razem. SK.pl, tu można głosować na swoje ulubione hity, ale ulubione hity gramy też po 13. Będzie męskie granie orkiestra, a będzie też Sean Paul. A wcześniej newsy.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
7: Uwaga dekarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga konkurs, dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.

0: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl. BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie. W umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
9: W Pile zapowiada się ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 23 kresek. Możliwe przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem chmury zasłonią słońce, ale temperatura wzrośnie do 25 stopni. Wiatr lekki, dlatego będzie przyjemnie.
8: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka 76, Piła. GZ.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Dawid Kasprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. To lekarz, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w warszawskim szpitalu południowym. Decyzję przekazała wiceprzewodnicząca klubu radnych KO w Warszawie. A do tematu wrócimy. Służby sprawdzają jego paszport i ustalają tożsamość. To po zatrzymaniu pod Warszawą podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Mężczyzna miał przy sobie paszport wystawiony na 32-letniego obywatela Gruzji, ale możliwe, że to fałszywy dokument.
11: Weryfikujemy dokładnie jego tożsamość. Z zatrzymanym mężczyzną trwają teraz intensywne czynności.
10: Informuje Andrzej Fijołek z lubelskiej policji. Za chwilę w tej sprawie głos zabiorą szefowie służb i MSWiA. Znany krakowski adwokat śmiertelnie potrącony przez kierowcę pod wpływem alkoholu i narkotyków. Mecenas Jerzy Sioła, ofiarą wypadku w centrum miasta, dowiedzieli się reporterzy Radia SK. W 79-latka wjechał nietrzeźwy obywatel Ukrainy. Kierowca po wypadku uciekł.
12: W tym zdarzeniu nie zatrzymał się, nie udzielił pomocy poszkodowanemu i oddalił się z miejsca. Policjanci jeszcze tej samej nocy zatrzymali kierującego tym samochodem.
10: Mówi komisarz Piotr Szpiechę z krakowskiej policji. Sąd zastosował wobec kierowcy 3-miesięczny areszt. Jutro taniej niż dziś. Ceny paliw będą niższe i tak za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, a diesla zatankujecie za maksymalnie 6,20 za litr.
13: SK Piła. Na czasie.
14: Jan Grzylaczyk. Weekend zapowiada się gorąco. Może macie ochotę na trochę aktywności? Już w sobotę 20 czerwca startuje 13. bieg imienia Ujskich Powstańców Wielkopolskich. W programie m.in. bieg główny na 10 km. Start w Nowej Wsi Ujskiej od godziny 11. Wybrać się w 7 kierunków świata w jedną noc? Okazuje się, że to możliwe. Dobrzyca Airlines to wydarzenie, które ma oddać klimat Włoch, Grecji, Turcji, Hiszpanii, Meksyku, Brazylii i Hawajów. To już 4 lipca w Dobrzycy.
15: Przed chwilą przeczytałem artykuł o jachcie, który podobno kupił lewy. No, tanio nie było. No i takich jachtów to ja wam wszystkim życzę w takim razie. Ja jachtu może i nie mam, ale hity mam najlepsze, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Nareszcie od tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Tak gram minutę po 13:00. Mati Fuczyło. Dzień dobry. Ja się

0: To Kuba i Kuba, to jest Radio SK, 17 minut już prawie po 13. To kawałek Stygnie Lato, a my może postrzelamy teraz karniaki?
1: SK Karniaki K.
0: No jasne, że postrzelamy karniaki. SK Karniaki Cup trwa, podobnie zresztą jak Mundial. Na sk.pl cały czas możecie zgłaszać się do naszej akcji, w której to możecie postrzelać karniaki na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Zresztą to wcale nie jest wszystko, bo dla zwycięzców mamy też 10 tysięcy złotych, ale najpierw to my musimy zebrać SK-ową jedenastkę. Na sk.pl zgłosił się do nas Michał. Cześć Michał.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty chyba masz z piłką nożną sporo wspólnego, prawda? Trochę pograłeś w życiu.
2: Tak, od 5 do 18 roku życia to była moja największa pasja, także...
0: Wow, no ale to jak to jest z tą karierą? To tak jak ja i wszyscy moi koledzy, że gdyby nie ta kontuzja w tym 95, to dzisiaj byłaby kadra?
2: Tak, raczej tak, gdyby nie kontuzja i gdyby lepiej to się wszystko potoczyło, to może.
0: Rozumiem, no ale dobrze, w takim razie jesteś doświadczony i na pewno będziesz potrafił dobrze odpowiedzieć na coś, co zaraz zada tobie Sławek Peszko, no bo właśnie, nie wszystko jest stracone z tą kadrą. Dzisiaj możesz dołączyć do kadry Radia SK, której kapitanem jest Sławek Peszko. No to teraz uwaga, bo powiem ci, co się wydarzy. Za chwilę usłyszysz takie jedno zdanie, które wypowie właśnie Sławek Peszko, ale jedno słowo w tym zdaniu będzie wygwizdane. No i właśnie to jedno wygwizdane słowo będziesz musiał szybciutko odgadnąć. Tylko musisz wypowiedzieć mi jedno słowo, dobra? Brzmi łatwo? Jesteś gotowy, Michał?
2: Jestem.
0: No to powiem ci tylko jeszcze tak, no właśnie, posłuchaj tego, co teraz ci powiem, bo faktycznie na tym trwającym mundialu też ich tam nie ma. No to co, robimy to? Gramy? Wołamy Sławka? To wołam, Sławka, uwaga, bo to się dzieje teraz.
3: W szatni najbardziej brakowało mi
2: reprezentantów polskiej kadry.
0: Reprezentantów polskiej kadry. Tak powiedziałeś.
2: Tak.
0: No dobra, no to uwaga.
3: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: I teraz odpowiadam. No, pomysł był dobry, plan był dobry, ale niestety nie tym razem. Ten karniak akurat nie trafił w okienko. Michał, ale żeby nie było, to mam dla ciebie stówkę na pocieszenie.
2: Dzięki bardzo.
0: Dzięki, a jeżeli wy macie pomysł na to, czego Sławkowi brakowało w szatni, to zajrzyjcie na sk.pl, tam możecie odsłuchać dzisiejszą zagadkę i zgłosić się do naszej kadry. Dzwonimy do kogoś jeszcze dzisiaj.
1: SK Karniaki Cup.
4: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Gowi i Majko z numerem Wszystkie Marzenia znaleźć się na liście, głosując na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49.

0: latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
6: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3x33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
7: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. GrupaMago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Radio SK.

0: Wczoraj grali w Warszawie na Warsaw Music Festival. Where's the Love? To Black Eyed Peas, Justin Timberlake. Wpadajcie na Instagram Radia SK, tam można zobaczyć mnie, Micha Sobkowskiego i całą ekipę Black Eyed Peas, bo mieliśmy okazję nawet się z nimi przywitać. Wszystko jest do zobaczenia w naszych mediach społecznościowych, a już w sobotę trzeci, czyli ostatni dzień Warsaw Music Festival, tam m.in. Armin van Buuren i jego legendarne State of Trance. Tego pana z tym kultowym setem możecie usłyszeć też w Radiu SK. W każdy piątek po 20:00 zaczynamy SK Live Remix. Przez kilka godzin naszą antenę przejmują najlepsi DJ-e świata, a Armin jest ewidentnie jednym z nich. U nas zaraz Damiano Dawid czy Taco na Fide.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
6: I po reklamie.

Katy Perry, Legendary Lovers. Nikt nie lubi kleszczy. Prawda? Niby są takie małe, niby wcale nie wyglądają tak groźnie, ale jak tak patrzę na nie, to nie ukrywam, że no jakoś tak nie lubię. Też tak macie? Przed chwilką zobaczyłem w internecie artykuł o tym, gdzie w Polsce jest ich zdecydowanie najwięcej i okazuje się, że są takie miejscówki. No a przez to, że mieliśmy długą zimę, to kleszczy najwięcej jest właśnie w czerwcu. Powstała taka specjalna mapa, no i teraz wam powiem, gdzie kleszczy jest najwięcej. Wymieniam. Świętokrzyskie, Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Dolnośląskie, Mazowieckie i Pomorskie. Te województwa. No to ja dla pewności nie wejdę chyba do żadnego lasu przez najbliższą dekadę. Radio SK. A tak serio, zabezpieczajcie się, sprawdzajcie. To jest SK, zaraz gramy hity.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
8: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Jeep, amerykańska legenda motoryzacji. Jej historia toczy się dalej tu i teraz. Grupa Mago zaprasza do salonu Jeepa. Jeep Avenger z pakietem korzyści do 30 tysięcy złotych i z zasięgiem do 850 km na jednym baku. Nowy Jeep Compass już od 139 690 zł brutto. Zaprasza Grupa Mago, Piła, Siemirackiego 27. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: W Pile popołudnie zapowiada się ciepłe, termometry pokażą około 24 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc parasol może się przydać. Wieczorem niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. To on miał pociągnąć za spust, informuje szef MSWiA. Zatrzymany 36-latek jest podejrzewany o zastrzelenie Rosjanina w Białej Podlaskiej, podał minister Marcin Kierwiński i uciął spekulacje dotyczące jego udziału w tym zabójstwie. Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, kontrterroryści zatrzymali w hostelu w podwarszawskim Piastowie.
20: To jest osoba, która jest podejrzewana o dokonanie tego zabójstwa.
19: Na informację o zatrzymaniu podejrzewanego o zabójstwo czekali mieszkańcy Białej Podlaskiej. Podlaskiej.
0: Jest bezpiecznie, teraz wiemy, że jest schwytany i już swobodnie możemy wychodzić. No byłam w szoku, bo nic tutaj wcześniej takiego się nie wydarzyło na tym osiedlu.
19: A przypomnijmy, ofiara Robert K., znany jako Siemion Skripecki, był zagorzałym krytykiem Kremla. Zabójstwo wyglądało jak egzekucja. W poniedziałek na ulicy do Rosjanina podszedł sprawca, oddał najpierw 2 strzały, a gdy ofiara upadła, jeszcze 3 z bliskiej odległości. Lekarz Dawid Kacprzyk zwrócił Szpitalowi Południowemu znaczną część wypłaconych mu pieniędzy. Wiadomo, że były koordynator SOR-u oddał 500 000 zł. Wcześniej zrzekł się także mandatu radnego dzielnicy Ursus. Szpital Południowy złożył do prokuratury doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa, a dziś Rada Nadzorcza ma podjąć decyzję o zmianach w zarządzie stołecznego szpitala. 300 teleplatform może sprzedawać fałszywe bilety na mundial. Strony łudząco przypominają te legalne. Ostrzegają przed tym firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem. Służby zalecają też kibicom, by ci korzystali wyłącznie ze strony FIFA.
16: SK Piła News.
21: Jan Grzelaczyk, 2 nowe karetki w szpitalu specjalistycznym w Pile. Ambulanse zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i już wkrótce trafią na pilskie ulice. Zakup został w pełni sfinansowany z budżetu szpitala. Dofinansowanie na nowy sprzęt w 107 szpitalu wojskowym w Wałczu. Placówka otrzymała 800 000 zł, w tym prawie 650 000 pochodzi z funduszy europejskich. Szpital za te pieniądze ma kupić 2 samochody i sprzęt informatyczny oraz zlikwidować bariery architektoniczne.
22: A co by na to, żeby usłyszeć teraz same dobre hity? Mam ich dla was sporo. Będzie Madonna, będzie Victor Waligura, będzie Shawn Mendes i Thomas Gray, ale na początek będzie Alex Warren. Jego Fever Dream gram już teraz. Mati Fuczyło, minutka po 14. Cześć!

0: rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło, a przecież jeszcze nie grzejemy.
2: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha i różnicę czuć od razu.
1: Mucha
2: robią izolacje natryskowe poddaszy, fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
1: Normalnie Mucha nie siada.
2: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów, Stary Rynek 8, Piła, Aleja Wojska Polskiego 36, www.mucha24.pl.
3: On wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
4: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
3: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
4: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
5: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
6: I po reklamie.

0: członka Okręgowej Rady Lekarskiej, a to do czasu zakończenia postępowania w jego sprawie. O tym Mateusz Chłystun. Powiedz, od czego zależą ewentualne zawodowe konsekwencje?
1: Od wyników postępowania prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską. Jak udało mi się ustalić, dotyczy ono co najmniej kilku wątków, ale najpoważniejszym z nich jest opuszczenie miejsca wykonywania dyżuru. Lekarzowi może grozić kara od upomnienia do utraty prawa do wykonywania zawodu. Równolegle nieprawidłowości w Szpitalu Południowym wyjaśnia też Najwyższa Izba Kontroli, która pierwsze działania w tej sprawie podjęła już we wrześniu ubiegłego roku. Placówka odwołała się jednak od wniosków pokontrolnych. Ostateczny raport NIK w tej sprawie ma zostać opublikowany na początku lipca.
0: Śmierdzi i to ludzi przyciąga. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego lada chwila zakwitnie dziwidło olbrzymie.
2: Ona jest zapylana przez padlinożerne chrząszcze. Zapach, tak się opisuje, jako mieszankę moczu, padliny, zlitego mięsa.
0: Mówi Karolina Sokołowska z ogrodu. Pełnego rozkwitu ogrodnicy spodziewają się w niedzielę albo w poniedziałek.
3: Eska Piła News.
4: Jan Grzelaczek. Bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy dla pilan. W ramach krajowego treningu pierwszej pomocy mieszkańcy będą mogli poznać, jak prawidłowo prowadzić RKO. Trening już w tę sobotę 20 czerwca w OTW Płotki. Dofinansowanie na wakacyjne półkolonie. Prezydent Piły Beata Dudzińska udzieliła dofinansowania trzem organizacjom, które za zadanie mają przygotować dwutygodniowe półkolonie. W programie oprócz zabawy znajdą się działania profilaktyczne, rozwijające m.in. umiejętności społeczne.
3: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
5: W Radiu SK!
6: Ale bym chciała wrócić do szkoły podstawowej teraz.
7: A dlaczego?
6: No bo już bym nic nie musiała robić. Zeny podobno wystawione.
7: A 18 czerwca.
6: Tak? Dziękuję bardzo za tydzień. Mówimy papa i wracamy za dwa miesiące.
7: Słuchaj, no to na pocieszenie, chociaż zagram ci Hymn for the Weekend. Ja wiem, że jest czwartek po południu, ale przecież już możemy zagrać.
6: Dziękuję bardzo. Sprawdzę, ile urlopu mi zostało i zapłaczę nad tym wszystkim.
7: Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak.
7: Wrzucamy razem na luz.

0: tym rytmie można wychodzić z pracy, co zalecamy. 16 minut po 15.
1: My byśmy byli fantastycznymi szefami. My was tylko wysyłamy cały czas
0: do domu.
1: Też mam
0: takie wrażenie. I żądamy podwyżek. W ogóle pracownicy roku.
1: Jeżeli ktoś wyszukał menadżera do swojej firmy, polecamy się bardzo serdecznie. Już słyszycie, że bylibyśmy świetni.
0: A teraz będzie o miłości jednak, ale nie do pracy.
1: Jeżeli się w kimś zakochaliście i ktoś wam się zaczął bardzo podobać, to prawdopodobnie nie chodziło o jego wygląd, o to, co mówi, o to, jakie ma poczucie humoru, a o jego zapach. Bo naukowcy twierdzą, że najpierw zakochujemy się w zapachu drugiego człowieka i sprawdzamy tak intuicyjnie, czy występuje między nami ta zapachowa zgodność, a dopiero potem we wszystkim innym.
0: Czyli w tej całej bajce o feromonach wcale nie ma...
1: To nie jest bajka.
0: Jest
1: bajka.
0: Trochę prawdy w tym rzeczywiście, że te zapachy są ważne. Coś w tym jest, że niektóre zapachy działają na mnie tak, że mam ochotę z tą osobą nieco bliżej się poznać i rozmawiać, a są takie, że po prostu muszę się odsunąć.
1: Dobrze.
0: I nie myślę tu teraz o upale w komunikacji miejskiej.
1: Jutro przyjdę i będę tutaj pachniała czekoladą.
0: Ale ty ładnie pachniesz i pół firmy to potwierdzi, że jak Kasia przechodzi korytarzem, to nawet już jej nie widać, to jeszcze ją długo czuć i wszyscy wiedzą, że Kasia była.
1: Zakładamy, że wszyscy macie albo swoje znienawidzone, albo swoje ulubione zapachy i bardzo chętnie się dowiemy jakie, więc głosówki na eskowym messengerze mile widziane.
0: Zwykle radio działa na zmysł słuchu, ale dzisiaj zróbmy sobie jeszcze dodatkowe zmysły, czyli na przykład właśnie o węchu trochę porozmawiajmy i o tych zapachach, które was kręcą albo niekoniecznie.
1: Ja mam dwa. Jeden to jest zapach tytoniu, ale tego jeszcze nie zapalonego, świeżego. Lubię, że bardzo lubię. A drugi zapach pieniędzy. Jeden i drugi tak samo ulotny.
0: No właśnie. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV.

0: cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania mediami Apart.me w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Kaufland jest w

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Cześć, mam na imię Oliwia. Jestem studentką budownictwa. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego dziewczyna wybrała akurat ten kierunek? Przede wszystkim daje on wiele możliwości i perspektyw na przyszłość. Jeżeli nie boisz się wyzwań, to budownictwo jest idealnym kierunkiem dla Ciebie.
5: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
10: I po reklamie.

0: 15.30 na zegarkach, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i Purple Disco Machine za nami.
1: I o zapachach mowa będzie, dlatego że podobno według badaczy pierwsze na to zwracamy uwagę u innych ludzi, jeżeli chodzi o atrakcyjność, to jest właśnie zapach.
0: I chyba się potwierdza. Natalia nagrała głosówkę na Messengerze Radio SK.
2: Ja pamiętam do dzisiaj zapach perfum mojego obecnego męża, a było to 20 lat temu. I serio, nogi mi się uginają i uginały wtedy.
1: Proszę. Mam nadzieję, że to jest kwestia męża, a nie tylko tego zapachu.
0: A to trzeba by było teraz wylać na innego faceta i sprawdzić.
1: I sprawdzić, czy to przypadkiem tak samo nie działa.
0: Ale to niebezpieczne jest, ryzykowne. Kasia w takim razie.
3: Świeżo skoszonej trawy i świeżo zaoranej ziemi. I ja jestem kupiona.
0: Pięknie też.
1: Świeżo skoszona trawa to jest chyba uniwersalny zapach, który bardzo podoba się wszystkim ludziom, bo on się niezmiennie kojarzy z najmilszą porą roku, z wiosną albo z latem.
0: Dziewczyny, nasze słuchaczki bardzo romantyczne, więc teraz zejdźmy na ziemię i załatwmy sprawę po męsku.
1: Pragmatyczny głos Szymona w tej sprawie.
4: Siemano Eska, moim najlepszym, jak i najukochańszym zapachem jest zapach dobrego kebaba.

0: proszę tylko nie przyspieszać, jak właśnie teraz wracacie z pracy do domu, bo w rytm tego hitu można było, a my mandatów za was nie zapłacimy.
1: 15.38 na zegarkach. Powoli jednak kończmy pracę na dzisiaj. Na przykład udzielajmy się w programie Wrzuć na luz głosówkami, które dzisiaj o zapachach.
0: Sebastian, bardzo proszę.
1: To będzie zapach weekendu chyba.
2: Moim ulubionym zapachem to jest grill w ten weekend. W taką ładną pogodę nie można sobie przecież zabronić.
0: Gdyby tylko istniały jakiekolwiek mistrzostwa, na przykład takie jak mundial, w grillowaniu, to gwarantuję, że weszlibyśmy do tych mistrzostw, wyszlibyśmy z grupy, bylibyśmy w ćwierćfinale, półfinale i w finale myślę, że małe szanse, żeby ktoś nas przebił.
1: Ja myślę jednak, że mogło być tak też, żebyśmy nie wyszli z grupy, bo byśmy się w drzwiach nie zmieścili po tym grillu.
3: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
5: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
4: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
5: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
6: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Stwórz wymarzony ogród z Wesołkiem. Tylko w składach budowlanych Wesołek. Bogato zaopatrzony dział ogrodniczy. Narzędzia, ziemia, kora, nawozy, kruszywa dekoracyjne w różnych wzorach i kolorach. A także piękne doniczki i elementy do aranżacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
14: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przesnacki. Wybrane rodzaje. 2+2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Niby David Guetta i Aloka, trochę jakbym się przeniósł w czasie do jakichś lat, nie wiem, 70-tych, 80-tych, coś w tym stylu.
1: Trzymamy kciuki, żebyście wy się przenieśli w czasie już do tego momentu, kiedy możecie odpocząć.
0: Albo na przykład do 4 lipca,
1: bo wtedy
0: na PGE Narodowym wielki mecz.
1: Zapraszamy was do drużyny, którą poprowadzi i Sławek Peszko. Będziecie mogli rozegrać SK Karniaki Cup, powalczyć o 10 tysięcy złotych, ale żeby znaleźć się w drużynie, to najpierw trzeba rozwikłać zagadkę.
0: Okazuje się, że to jedno wygwizdane słowo sprawia dzisiaj trochę trudności. Przypominamy tę zagadkę. Sławku, prosimy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: O, wielu rzeczy może brakować w szatni. Nie wiem, nigdy nie byłam, ale zapewniam, że pewnie można byłoby uzupełnić tę szatnię o wiele różnych rzeczy, ale my nie rzeczy szukamy.
0: O, podpowiedziałaś właśnie. No dobra, to nie szukajcie wśród rzeczy, ale zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie, bo jeszcze dzisiaj po południu do kogoś z was zadzwonimy. Jak ktoś zgadnie, to wygrywa tysiaka i bilet na ten mecz, o którym mówiliśmy przed chwilą.
1: A po 16?
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Co po 16?
1: Wrzucamy na los i gramy.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Witam, sąsiedzie. Widzę, że skorzystałeś z usług firmy Mucha.
4: Tak, wykonali u mnie profesjonalny montaż okien firmy Oknoplast na taśmy paroizolacyjne.
3: Jesteś zadowolony?
4: Całkowicie. Dzięki najwyższym parametrom izolacyjnym okien i montażu uzyskałem dotację z programu Czyste Powietrze oraz najwyższy certyfikat energetyczny dla mojego domu.
3: A, mówiłem? Robota, że Mucha nie siada. Biuro obsługi klienta. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Wojska Polskiego 36. Telefon 506 544 688.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
6: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
12: Uwaga, Piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie!
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: W Pile zapowiada się ciepłe popołudnie z temperaturą sięgającą 24 kresek. Niestety słońce ukryje się za gęstymi chmurami, które mogą przynieść przelotne opady. Wiatr będzie łagodny, a jakość powietrza pozostanie w normie. Idealna pogoda na relaks w domu.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Amerykanie otwarci na ofertę Polski. To w sprawie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju. Informację przekazał szef MON, który w Brukseli rozmawiał m.in. z szefem Pentagonu. Władysław Kosiniak-Kamysz cytował też część oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie.
20: Departament Wojny priorytetowo będzie traktował zaangażowanie z modelowymi sojusznikami, takimi jak Polska.
19: A szef MON zaznaczał, że utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju wymaga współdziałania rządu z ośrodkiem prezydenckim i parlamentem. Przez ponad 15 lat żyli w zamknięciu. Są zarzuty za znęcanie się nad dwojgiem nieporadnych psychicznie 47-latków. Przez wiele lat byli izolowani, pozbawiani jedzenia i skrajnie zaniedbani. Odpowie za to matka i siostra, które zostały zatrzymane i usłyszały zarzuty.
0: Zarzuty dotyczą znęcania się fizycznego i psychicznego. Od 15 lat nie sprawowały prawidłowej opieki nad pokrzywdzonymi.
19: Mówi Wojciech Piktel, rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach. Kobietom grozi do 8 lat więzienia. Odwołane pociągi, a w szkołach skrócone lekcje. To przez upały we Francji. W centralnej części kraju termometry pokazały prawie 38 stopni. Na początku przyszłego tygodnia będzie jeszcze cieplej, nawet ponad 40 stopni.
16: SK Piła. Sport.
21: Jan Grzelaczyk. Zbliża się kolejny pojedynek Polonii Piła, tym razem przeciwko Orłowi Łódź. Pilanie przegrali 5 ostatnich starć i są na ostatnim miejscu w Metal Class drugiej Ekstralidze. Łodzianie to obecnie trzecia siła ligi. To spotkanie już dzisiaj o 18 na Asta Arenie. Polonia Piła ma nowego zawodnika. Michał Cużytek został wypożyczony z Telmet Faluba z Zielona Góra do pilskiego zespołu. Drużyna z Zielonej Góry występuje w PGE Ekstralidze, gdzie zawodnik w 17 wyścigach uzbierał 9 punktów i 3 bonusy.
22: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
19: Za chwilę zamienimy się razem z wami w gwiazdy rapu. Takie jest oczekiwanie, a rzeczywistość?
26: A damy radę jakoś, z waszą pomocą na pewno, bo co dwie głowy to nie jedna, dlatego my tutaj razem, ale was jeszcze też potrzebujemy. No i w sumie co dwie głowy to nie jedna, Justin Bieber, Nicki Minaj na początek tej godziny.
19: Szykujcie już, rapowanie o waszych planach, my szykujemy najlepsze hity i wrzucamy na luz. Kasia Węsierska.
26: Michał Hanczak.

0: Słyszałem, że nasi radiowi koledzy już się szykują na rapsy, żeby z nami wystąpić. Ja nie wiem, czy możemy na to pozwolić, bo z tego co wiem, są lepsi od nas.
1: No i zawsze chcą nam po prostu zrobić pewien wstyd, żebyśmy wypadli gorzej. Ale nie z nami te numery, wypuścimy was w swoim czasie.
0: Was też chętnie puścimy, wy na pewno będziecie lepsi od nas, ale wtedy to my się cieszymy, bo jak nasi słuchacze są lepsi od nas i chętni do zabawy z nami, to nie ma nic lepszego. Robimy to dla was, a wy dajecie nam swoją energię i swoje rapsy. Może nie o planach na weekend, chociaż dlaczego by już nie.
1: Ale o planach na ten czwartek, a też można takie plany mieć, a jak się nie ma planów, to to też jest plan. Zawsze o tym mówimy.
0: Oczywiście. Za chwilę pokażemy wam i przedstawimy nasze plany. Zobaczcie, jak to się robi, a później nagrywacie głosówki na Messengerze Radia SK. My je puszczamy za kilka chwil.
1: To lećmy w takim razie.
0: Kto chce zacząć?
1: Mogę zacząć. Marny mam plan, ale to zawsze to jest jakiś plan.
0: Każdy plan jest dobry.
1: Nikt nie będzie tego zazdrościł.
0: Kaśka, dajesz, nie wstydź się, proszę.
1: Kanapy do prania, leżak w kurzu tonie, brzmi to jak wieczór spędzony na balkonie. Na odgruzowywaniu tego balkonu, żeby było jasne.
0: Okej, okay, a w końcu upał idzie. No to teraz ja. Dziś odsłuch płyty przedpremierowy, Roxy chcę puścić, więc jestem gotowy.
1: No i mówię, że moje plany w porównaniu do twoich
0: jednak
1: marne.
0: Ale ja nie zawsze mam tak, że gdzieś wychodzę. Na przykład wczoraj siedziałem w domu, jadłem bób.
1: Proszę nagrać czegokolwiek byście dziś nie robili o swoich planach na weekend. Głosówki na Enskowy Messenger, tam czekamy, chętnie was zaprezentujemy na antenie.
0: A za chwilę ten, który romansuje z raperami ostatnio muzycznie, czyli Dawid Podsiadło.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w SC.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
4: Toyota Ukleja, Suchy Las, Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szyby i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Paliwo zdrożało.
10: Podwyżek nie ma końca.
9: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
11: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga! Mobilny serwis klimatyzacji również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo Sportowa 1.
12: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
13: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
16: I po reklamie.

0: oferta w hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lace za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Zaprasza Grupa Mago, Piła Siemieradzkiego 27, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
5: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż...
3: Sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
4: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
5: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
6: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne

0: 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Cześć, mam na imię Sebastian i jestem absolwentem kierunku elektrotechnika. Zawsze chciałem prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia w trybie dualnym dały mi doświadczenie, które pozwoliło mi to marzenie spełnić. Dziś jestem właścicielem firmy serwisującej elektrownie fotowoltaiczne.
2: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
9: Wieczorem w Pile możemy spodziewać się ciepłego klimatu z temperaturą sięgającą 24 kresek. Niebo będzie w większości pokryte chmurami, więc słońca raczej nie uświadczymy. Wiatr będzie łagodny, co sprawi, że warunki na zewnątrz będą całkiem przyjemne.
8: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka 76, Piła. GZ.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany to pokłosie afery wokół byłego już lekarza stołecznej placówki, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Według doniesień medialnych grafik medyka pokrywał się m.in. z jego działalnością polityczną. Do tego miał stworzyć w placówce specjalną ścieżkę leczenia polityków Koalicji Obywatelskiej. Więcej o tym Michał Skolimowski.
11: Cały zarząd szpitala odwołano. Nowym prezesem została Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka z zakresu audytów i kontroli, przekazał prezydent Warszawy. I zaznaczył, w toku ustaleń wyciągamy konsekwencje, także personalne, kolejne decyzje niebawem. Stołeczny ratusz informował też, że lekarz skorygował ponad 30 faktur i zwrócił na konto placówki 500 000 zł. Szpital złożył też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Premier Donald Tusk podkreślał po raz kolejny, że sprawa musi zostać wyjaśniona.
12: Do samego spadu, niezależnie od tego, kogo będą dotyczyły te ustalenia.
11: Sprawą z urzędu zajęła się prokuratura. Wkrótce ma też przyjrzeć się jej Najwyższa Izba Kontroli.
10: A lekarz Dawid Kacprzyk najpierw zrezygnował z członkostwa w KO, teraz zrzekł się mandatu radnego. Akcja CBA na Uniwersytecie w Siedlcach. Funkcjonariusze CBA prowadzą czynności i zabezpieczają dokumentację, a chodzi o aferę związaną z zawieszonym ostatnio w obowiązkach rektora, profesorem Mirosławem Minkiną. Pracownicy naukowi uczelni zarzucali mu m.in. mobbing i korupcję. Trwa głosowanie na Drzewo Roku. Spośród 49 zgłoszeń z całej Polski wybrano 16 finalistów. Ogólnopolski konkurs organizowany jest przez Klub Gaja.
13: SK Piła News.
14: Jan Grzylaczyk, kolejne inwestycje rowerowe w Pile. Na Alejach Piastów ma powstać ciąg pieszo-rowerowy. Droga dla rowerów ma także zostać wybudowana na ulicy Głuchowskiej. Prace mają potrwać 5 miesięcy. Koszt to prawie 450 tysięcy złotych. Inwestycja jest dofinansowana z funduszy europejskich. Wałecki skatepark został zmodernizowany. Obiekt jest większy, pojawiły się m.in. platforma czy skocznia. Budowa obiektu kosztowała około 2 miliony złotych. Część inwestycji została sfinansowana z Polskiego Ładu.
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz.
17: Można już?
18: Proszę bardzo.
17: Międzynarodowa Godzina Szczęścia po raz kolejny. Informujemy was o tym codziennie i nie przestaniemy.
18: Słuchajcie, ale naprawdę na całym świecie nas ludzie słuchają.
19: Cześć Cieska, pozdrawiam serdecznie z Holandii.
18: O, proszę bardzo, ale jest też jeszcze Manchester, jest Reykjavik, jest Teneryfa. Fajnie. Na
17: coraz większa odpowiedzialność na nas w takim razie spoczywa. Postaramy się te wszystkie oczekiwania dowieść.
18: Na razie to nam się podkład skończył. Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: wystarczyło tylko powiedzieć, że was pozdrawiamy niezależnie od tego, gdzie jesteście i się okazało, gdzie jesteście.
1: I jesteście naprawdę wszędzie, co nas cieszy. Estera?
2: Hej, hej. Ja mieszkam w Niemczech, nie mamy godziny do tyłu, ani do przodu, tak samo jest u nas 17.
1: Ale za to macie chemię.
0: Dużo kasy też mają podobno tam w Niemczech, tak słyszałam.
1: To w takim razie jeszcze Martyna.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień
3: to
1: dobry.
3: Jak pytacie, skąd słuchamy, to ja już wam powiem. A więc słucham was w Teksasie. Ja aktualnie mam godzinę 10 rano, a u was już 17. Pozdrawiam i miłego dnia.
0: Jak w kilku słowach można...
3: Już wieczoru prawie.
0: Można kogoś przestać lubić, choć prawie się go w ogóle nie zna.
1: Oj, proszę cię, w Teksasie.
0: Teksas, wiesz, ile tam jest teraz stopni, wiesz, jak tam jest ładnie.
1: Wiesz, jak tam jest niebezpiecznie?
0: Wiesz, że tam jest 10, masz jeszcze cały dzień?
1: Tam są mężczyźni w kapeluszach kowbojskich.
0: Wmawiaj sobie.
1: Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że jesteście z nami naprawdę wszędzie, bo głosówek dostaliśmy mnóstwo, wszystkich nie damy rady puścić, ale jak macie ochotę, to wbijajcie na eskowego TikToka z całego świata, bo robimy live'a. A za chwilę SK Karniaki Cup.
0: Więc wpadajcie też na sk.pl i pobierajcie eskową apkę, żeby się zgłosić i potem zawalczyć o bycie na Stadionie Narodowym.
1: A u ciebie też się mówiło, że się chodzi w Teksasach i chodziło o dżinsy?
0: Nie.
1: Dobra, to ja jestem stary.
4: Promocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcę, żeby mój dom wyglądał spójnie. Od podłogi, przez drzwi, aż po meble.
7: To wszystko masz w jednym miejscu w Pile. Vox, Kossaka 8.
6: Vox? Myślałam, że mają tylko świetne meble.
7: Mają wszystko. Podłogi, drzwi i meble też.
8: W salonie Vox w Pile przy Kossaka 8 urządzisz kompleksowo cały dom. Skorzystaj z wielkich okazji. Odbierz nawet do 8% rabatu na drzwi, podłogi i meble. Vox. I mieszkasz po swojemu.
9: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania mediami Apart.me w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
10: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
11: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 17.31, słuchacie Eski.
1: Eska, karniaki K.
2: I próbujemy was wysłać na PGE Narodowy, żebyście 4 lipca wzięli udział w naszej akcji, a więc SK Karniaki Cup. Razem ze Sławkiem Peszko pojawili się na murawie i powalczyli o 10 tysięcy złotych.
0: Na antenie pojawia się teraz Kamila, która była na SK.pl i się zgłosiła i napisała tam, że jest kobietą, która wie, co to spalony. Proszę
2: Kamila,
0: bardzo,
2: tłumacz.
3: Kamila. Oj, no to w momencie, gdy jedna osoba podaje drugiej, to ta druga osoba nie może być przed piłkarzami, znaczy
2: przed linią obrony.
3: Przed linią obrony, czyli
2: drużyny
3: przed tymi piłkarzami przeciwnej drużyny, tak.
2: Wczoraj,
3: podania.
2: Wczoraj zostało mi to wytłumaczone razem z rysunkiem. Prawdopodobnie wrzucę te wytłumaczenie w swoich mediach społecznościowych, dlatego że nie tylko ja tego nie wiem.
0: Za chwilę. Ja nie wiem, czy dobrze powiedziałyście, bo ja się tak znam na nodze, że jestem noga, naprawdę. Więc wszystko można mi wcisnąć, ale wiem, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławka Peszko. I za chwilę, Kamila, przed tobą to zadanie, żebyś ty nam to słowo podała. Usłyszysz wypowiedź Sławka, będzie gwizdek i 3 sekundy na odpowiedź, co kryje się pod gwizdkiem.
2: Gotowa?
3: Tak.
2: Sprawdzamy.
0: No to uwaga, lecimy.
4: W szatni najbardziej brakowało mi...
3: Żony.
0: Żony, to jest twoja odpowiedź ostateczna.
2: Sławkowi Peszko w szatni najbardziej brakowało żony.
0: Sprawdźmy.
4: W szatni najbardziej brakowało mi kobiet.
2: Blisko, blisko, ale liczba mnoga, nikogo dyskryminować nie chciał, nie trzeba było być żoną, żeby móc paść do szatni.
3: No, ale jakby no za każdym, że tak powiem, piłkarzem i mężczyzną
2: sukcesem
3: stoi kobieta, nie? No więc generalnie, no żona.
0: Dyskutowałby, za moim sukcesem żadna kobieta nie stoi, chyba że mama, bo gdyby mnie nie urodziła,
2: bardzo, ja tutaj
0: no to...
2: siedzę.
0: Później porozmawiamy, Kasiu.
2: Kamila,
0: mamy dla ciebie 100 za to, że byłaś z nami dzisiaj. No nie udało się wygrać zaproszenia na PGE Narodowy, ale 100 też się przyda.
2: I oczywiście wciąż...
3: Było blisko.
2: I wciąż te zaproszenia są otwarte, bo jutro po raz kolejny będziemy próbowali kogoś z was wysłać na nasze SK Karniaki Cup, żeby dołączył do drużyny 4 lipca. Więc już teraz można wpadać na sk.pl albo ściągać eskową aplikację, bo będzie tam czekała kolejna wygwizdana zagadka.
0: 10 tysięcy złotych do zdobycia w wielkim finale 4 lipca. Trzymamy za was kciuki.
1: SK Karniaki Cup.

0: It's raining season. To Dua Lipa.
1: Dua Lipa. 19 minut do godziny 18. Czwartek już prawie za nami i za wami, co oznacza, że jeden dzień i weekend.
0: Mogę ci zadać niedyskretne pytanie? Kiedy wolisz brać prysznic? Rano czy wieczorem?
1: Najczęściej wieczorem. Ale jak,
0: a ja rano.
1: Ale zdarza mi się też rano.
0: No czasami
1: zależy,
0: też, a jak jest upał, to w ogóle tam czasami po dwa razy dziennie też mi się zdarza.
1: Niech zgadnę, są jakieś badania, które
0: Oczywiście.
1: Mówią o tym, kiedy lepiej.
0: Ale te badania są naprawdę dziwne, dlatego że wynika z nich, że niby lepiej brać prysznic rano, bo to niby korzystniejsze dla zachowania czystości i świeżości przez resztę dnia, ale z drugiej strony wieczorny prysznic jest polecany osobom, które są narażone na kontakt z alergenami lub pracują w środowisku zanieczyszczonym. No wielkie mi odkrycie. Jak pyli w pracy, to wypadałoby się umyć po tej pracy.
1: To znaczy, mi się wydaje, że czasami tym naukowcom płacą nie do końca za wyniki tych badań, tylko za przeprowadzenie badań jakichkolwiek, po cokolwiek, żeby udowodnili swoją przydatność.
0: Natomiast nadchodzi bardzo ciepły weekend. Apeluję do wszystkich, którzy będą podróżowali komunikacją miejską.
1: Rano
0: tym do
1: i
0: siebie.
1: Wieczorem, a także w ciągu dnia. To jest najlepszy termin na branie prysznica. Radio
0: SK. Bardzo serdecznie wszystkim za to dziękujemy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
3: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bonikowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bonikowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
13: Planujesz zakup nieruchomości, ale nie wiesz, od czego zacząć? W Centrum Nieruchomości Gajewska znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Wymarzoną nieruchomość, ubezpieczenia, najlepsze finansowanie i refinansowanie kredytów hipotecznych. Centrum Nieruchomości Gajewska. Znajdujemy nieruchomości, finansujemy marzenia. Od pierwszej rozmowy aż po odbiór kluczy jesteśmy z Tobą na każdym etapie. Centrum Nieruchomości Gajewska. Piła, Plac Zwycięstwa 12. Telefon 532 531 000. Nieruchomościgajewska.pl.
14: Przed nami 10. edycja.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salon Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca. Zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta.
3: Zaprasza Grupa Mago, autoryzowany dealer Fiat Professional. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Body Talk, Ale Farben w Radiu SK.
1: Kończymy powoli wrzucać na luz, kończymy live'a na TikToku, ale za kilka chwil zacznie on, Rafał Adamczak, imprezkę.
0: I ja nie sam.
2: Ja ten luz podtrzymam o 19:00, u mnie goście, Dawid Kwiatkowski, Margaret.
1: Oni wydali bardzo ładną piosenkę dzisiaj, później ci opowiem. Zagramy. To znaczy, to jest tytuł.
0: Później ci opowiem, o wszystkim wam opowiem później, więc zostańcie z Radiem SK.
1: Do usłyszenia jutro.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Paliwo zdrożało.
7: Podwyżek nie ma końca.
6: Opłaty rosną. A teraz dobre informacje dla kierowców. Kama, serwis oponiarski, zaprasza.
8: Kama. Sprzedaż opon, wymiana, naprawa. Uwaga, mobilny serwis klimatyzacji. Również dla maszyn rolniczych, autobusów, pojazdów ciężarowych. Do 20 km dojazd gratis. Kama. Serwis oponiarski. Szydłowo, Sportowa 1.
9: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Uwaga, piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie! SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
1: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
2: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Wieczorem w Pile czeka nas zachmurzenie, ale temperatura będzie przyjemna, bo aż 24 stopnie. Wiatr powieje delikatnie, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Deszcz raczej nas ominie, dlatego parasol można zostawić w domu. Idealny czas na wieczorny relaks.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Dachowanie na S6 w Zachodniopomorskiem, to w rejonie węzła Płoty. 4 osoby są poszkodowane, w tym 2 dzieci. Po kierowcę przyleciało LPR, S6 w kierunku Kołobrzegu jest zablokowana. Jest w rękach policji i najpewniej jutro zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. To mężczyzna podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany dziś rano pod Warszawą, posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
6: SK Sport News.
4: Polskie siatkarki pokonały w Bangkoku Ukrainę 3-1 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To 5 zwycięstwo w rozgrywkach zespołu Stefano Lavariniego. W sobotę biało-czerwone zmierzą się z Holandią. Czas na drugą serię fazy grupowej na Mundialu. Na początek mecz Czech z RPA. To spotkanie właśnie się zaczyna. O 21.00 Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a o północy mecz Kanady z Katarem. Z kolei o 3.00 Meksyk zagra z Koreą Południową.
5: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: SK Piła News.
7: Jan Grzelaczyk, ruszyła przebudowa ulicy Trzcianeckiej w Pile. Projekt zakłada przebudowę drogi o długości prawie 700 metrów i budowę infrastruktury rowerowej. Prace mają potrwać 5 miesięcy. Żywność o łącznej wartości 7 milionów i 200 tysięcy złotych została dostarczona do Pilskiego Banku Żywności w 2025 roku. Przekazano ją ponad 20 tysiącom ludzi. W tym roku, jak podaje bank, wartość pozyskanych artykułów spożywczych jest o 450 tysięcy złotych wyższa względem zeszłego roku.
8: Imprezka.
9: Ale się ładnie złożyło, 18 czerwca w kalendarzu, 18 na zegarkach, a dokładnie 18.02. No to imprezkę, czas najwyższy rozpoczynać. Ja nazywam się Rafał Adamczak, dzień dobry. Dawid Porsiadło, tak nazywa się gość, który muzycznie rozpocznie nasze spotkanie. Sezon, jedna z najnowszych piosenek, Westy już teraz.

Ale ten gość nas próbował tutaj rozleniwić, próbował zrobić tak, żeby nam się może nawet trochę po pracy nie chciało, że jak już wchodzimy do domu, zdejmujemy buty w przedpokoju, stawiamy te siaty z zakupami od razu, fru na łóżko i co? I że tak brzuchem do góry i nic nie robimy. To jest najgorsza opcja, jaką możecie wybrać, dlatego że bardzo często po takim siu na łóżko i nic nie robimy, odcina nam prąd po około 10 minutach leżenia, potem otwieramy oczy w okolicach 23 albo w okolicach północy przy dobrych wiatrach. Okazuje się, że w przedpokoju na przykład świeci się światło i te siatki z zakupami tam stoją, a wy w takiej dziwnej pozycji, niewyspani, obolali cali, tak właśnie sobie ten wieczór zepsuliście. Więc tak nie robimy, jeszcze nam się przez chwilę musi chcieć, żeby fajnie było. Jak jeszcze odrobinę energii w sobie znajdziecie, to gwarantuję, że tak właśnie będzie. A jak macie z tym problem, to ja tutaj sobie małe czary mary hitami na czasie i na pewno tak będzie. Słuchajcie, tak w ogóle to chciałem was zapytać, czy wy w relacjach i kontaktach ze swoimi bliskimi, tymi z rodziny, tymi, z którymi mieszkacie, ewentualnie z tymi w pracy bądź przyjaciółmi, macie takie powiedzenia u nich, takie zwroty, jakich oni używają, których wy nie lubicie, macie na to alergię, nie tolerujecie, ale w życiu im nie powiedzieliście, że tak to właśnie na was działa. To teraz możecie się wygadać. Nagrajcie głosówkę i wyślijcie na naszym mózgowym messengerze. Ja chętnie dowiem się, co was drażni, jakie powiedzenia, jakie powiedzonka u waszych bliskich, u waszych znajomych, a może do nich też to zupełnie przypadkiem dotrze i właśnie się troszkę zmienią, a może wbrew pozorom wy to polubicie? Może to będzie taka terapia, która spowoduje, że jednak będziecie z tym potem okej. Okay. Czekam na głosówki w tym temacie na naszym eskowym messengerze, ale czeka już Rihanna, żeby dodać wam energii, Disturbia, a później będzie Harry Styles, będzie też Kygo, no i o 19 będą u nas goście Dawid Kwiatkowski i Margaret.

0: I od razu dzięki takim hitom czuć, że lato i wakacje pukają do naszych drzwi. Kygo i Khalid Griffin, Save My Love, Khalid. W październiku nam pokoloruje trochę koncertowo, jesień w naszym kraju będzie koncertował. A jeżeli wy macie ochotę, żeby być na tym koncercie, to trzymajcie ze skałą. Ale mam nadzieję, że takie podpowiedzi to ja mogę sobie oszczędzić, bo wy doskonale wiecie, że trzymanie z nami to może zaowocować prezentami, czasami biletem jakiś, który wpadnie i już jesteście na fajnej imprezie, prawda? Słuchajcie, pytałem was o te powiedzonka, które was u bliskich, tych, z którymi mieszkacie, z którymi pracujecie, denerwują. Jest głosówka od Ady.
1: Ja nie cierpię w pracy słowa spoko od zespołu. Nie cierpię słowa spoko. Działa to na mnie jak płachta na byka.
0: Spoko. Nie no, żartuję. Ja też mam takie powiedzonko w pracy, dwa właściwie, których nie cierpię. To jest, że trzeba się zająć jakimś projektem. Wszyscy mają teraz projekty. Nie zadania. Wszyscy mają projekty. Albo jak ktoś mówi, że nie ma na coś przestrzeni, to jakoś też tak drażni. Jeszcze Kasper?
2: Jeśli chodzi o to, co najbardziej kocham, to wtedy, kiedy mój pracownik mówi, że coś zrobił, ja zadaję pytanie, czy na pewno to wszystko jest dobrze zrobione, a on teoretycznie tak i nigdy nie jest dobrze. Pozdrawiam cię, Damian. Dzięki.
0: Czyli nawet ten pracownik tutaj został z imienia przedstawiony. Damiana pozdrawiamy i jeszcze głosóweczka od Pameli.
3: Cześć, my najbardziej z moim chłopakiem nie lubimy, gdy moi rodzice mówią: poszłem, lubiałem i w każdym bądź razie.
0: Pamela, pozdrów rodziców. A właśnie, a propos tego, jak mówią nieraz rodzice, to ja na przykład do pewnego czasu, teraz już jakoś z tym się oswoiłem, ale nie znosiłem, kiedy na przykład do mnie mówili: Rafałek?
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
6: Sławek, co mówiłeś?
5: No mówię, że zawsze byłem mocny.
7: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
5: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea.

0: i systemy uzdatniania wody, bo Olios to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Chcesz jak bohater tego słynnego mema wideo teraz przymykacie oczy i odlatujecie? Albo inaczej, może wokalnie wchodzicie na to Turn the Lights Off. Taka magia tego numeru, który wam zagrałem teraz w Estem Impresce, bo u nas hitów na czasie nie brakuje. Słuchajcie, różne rzeczy różni ludzie w robocie robią. Na przykład brytyjscy urzędnicy w ramach obowiązków, wyobraźcie to sobie, grają w GTA. A wszystko dlatego, że ten eksperyment miał pomóc lepiej zrozumieć motywację graczy. Dlatego też urzędnicy prowadzili rozmowy i obserwowali zachowania uczestników gry. Co w GTA można obserwować? Przecież tam generalnie jedno. No, ale zostawmy to. Ja wiem, że teraz pewnie u niektórych wyobraźnia ruszyła do przodu i tak sobie jednocześnie marzenia pomyśleliście, jakby tak jutro w robocie pyknąć, no już może nie w GTA, ale coś prostszego, coś szybszego, prawda? Przy okazji też wpadła wiadomość na naszą skrzynkę messengerową. Hej SK, słucham was od około 11 lat, najlepsze radio na świecie. No, bardzo dziękujemy. Ale mam do was prośbę, mam dzisiaj urodziny i chciałabym, abyście puścili nutkę, która od niedawna leci. To David Guetta i Alok, Run, Run River. O, i to pisze Anulka. Anulka, przede wszystkim najlepszości na urodziny przekazujemy od całej Eski. A jeżeli chodzi o Run, Run River, to jest naprawdę świetny numer. I zrobię wszystko, obiecuję, żeby pojawił się w naszej imprezie. A za chwilę muzycznie na pewno pojawi się Tate McRae i Greedy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce.
4: No jasne, że zagramy. Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy. Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Co za mecz w Biedronce? Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku paluszki klasyczne Lajkonik 200 gramów. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola prażynki i chrupki przysnacki. Wybrane rodzaje. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. A akcję kończy do soboty. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej. Tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów. Drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Panie majster, jak tu się ciepło zrobiło. A przecież jeszcze nie grzejemy.
14: Wystarczyła izolacja od firmy Mucha. I różnicę czuć od razu.
13: Mucha?
14: Robią izolacje natryskowe poddaszy, fundamentów, dachów i ścian pianką poliuretanową. Oszczędzamy czas, pieniądze i energię podczas eksploatacji domu.
13: Normalnie Mucha nie siada.
14: Nie siada. Mucha robi izolację. Złotów. Stary Rynek 8. Piła Aleja Wojska Polskiego 36. www.mucha24.pl.
15: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
16: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
19: I po reklamie.

Dużel i mówię Tresan w Radiu SK w imprezce. 5 minut zostało do godziny 19. Jeżeli lubicie takie klimaty, ja wam SK Live Remix polecam. Jutro, w piątek, od 20 startujemy z takim graniem. A gdybyście nie mogli się doczekać, to oczywiście SK Live Remix na wyciągnięcie waszych uszu w naszej apce eskowej. A już o 19 goście, Dawid Kwiatkowski i Margaret u nas w Radiu SK.

0: moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Asta Home zaprasza do nowoczesnej inwestycji przy ulicy Zioły w Pile. Funkcjonalne mieszkania gotowe na Twoje potrzeby. Komórki lokatorskie dla Twojej wygody. Zewnętrzne miejsca postojowe zawsze w zasięgu. Nowoczesny system sterowania mediami Apart.me w standardzie. Komfort, który pokochasz. Nie czekaj, zadzwoń już dziś i wybierz swoje wymarzone mieszkanie. Asta Home. Twoja przyszłość zaczyna się teraz.
2: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Oddychaj głęboko. Wyobraź sobie spokojne jezioro. Poczuj pełną harmonię. No i jak tu się zrelaksować, gdy wszyscy wokół robią wow?
5: Niektórych emocji po prostu nie da się wyciszyć. Odwiedź salon Peugeot i sprawdź oferty, które wywołują okrzyk zachwytu. Teraz Peugeot 208 Edition już od 23 300 zł w pożyczce 3 razy 33%. Peugeot. Oferta, która robi wow.
6: Zaprasza Grupa Mago. Piła Siemieradzkiego 27. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
10: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
13: I po reklamie.
14: Piła na czasie.
15: Jan Grzylaczyk, może chcecie połączyć trochę sportu z koncertowymi emocjami? Taki miks już niedługo w Czarnkowie na Summerfest. A na nim gminny piknik z piłką nożną, konkretnie z lokalnymi zespołami. A wieczorem pojawią się klubowe brzmienia, można liczyć na aż 3 DJ sety. Wstęp na wydarzenia jest darmowy. Summerfest już 27 czerwca na boisku w Gębicach i Kuźnicy Czarnkowskiej.
16: Imprezka. Czekaliśmy i się doczekaliśmy. Już są z nami Dawid Kwiatkowski, Margaret, Dawid Kwiatkowski.
17: Dobry wieczór.
16: Za chwileczkę będziemy też rozmawiać o waszej nowej piosence, ale to za chwileczkę. Proszę się rozgościć.
17: Jesteśmy.
16: Mamy imprezkę.
17: Nie możemy się doczekać.
16: Radio SK, punktualnie godzina 19:00.

0: To Alok i The Chainsmokers i Jungle w Radiu SK w imprezie 11 minut po godzinie 19, ale się dzieje dużo w naszym studiu. Dawid Kwiatkowski, Margaret i Dawid Kwiatkowski. Widzę, że wy się świetnie bawicie. Co tam się dzieje na tych waszych live'ach? Opowiadajcie. O co was tam pytają?
1: Bo my jesteśmy zaraz TikTokerki.
2: Tak, o co nas pytają? Na przykład... Kiedy wspólny numer?
0: No właśnie, takie padło pytanie. Przechodziliście tutaj przypadkowo, kiedy wspólny numer?
2: Tak, przypadkiem.
0: Nie, no oczywiście, żart.
1: Czy nam tak przypadkiem się okazuje, że dziś?
0: Że dziś, dokładnie. Tak. I tak przypadkiem ja tutaj mam ten numer przygotowany, za chwilę go zagramy. To będzie bardzo ekscytująca chwila, ale zanim zagramy, to ja muszę was przepytać. Słuchajcie, kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku? I kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
2: Jakoś na to się nie da odpowiedzieć.
1: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jakoś tak po prostu poruszył.
2: Tak.
1: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
2: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, żeby się zgrać kalendarzowo również.
1: Tak.
2: Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment.
0: No to chyba
1: To Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym. Pierwszy.
0: Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
2: Ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
1: Tak.
2: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
1: Tak.
2: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
0: Ja już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
2: Irytujące?
0: No takie irytujące, takie, że...
1: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
2: Na razie się wszystkim jaramy.
1: Dokładnie.
0: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
1: Tak. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas. Przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem. I jak ty to robisz, chłopie?
0: Dawid,
1: ja jeszcze będę pobierać, a ja jeszcze będę pobierać dużo tutaj nauk, na pewno. Ale
2: może
1: to jest
2: miłe.
1: W jakimś takim... zazdrość to jest może duże słowo, jest
2: no
1: takie
2: tak.
1: Nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też
2: no,
1: tego.
2: No, przestań.
0: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
2: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego SMS-a, bo my czasami mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, to, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda, a dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany.
0: W takim razie, słuchajcie, już nie trzymajmy dłużej w niepewności tak. naszych słuchaczy. Zapowiadajcie, a ja gram.
1: Drodzy, to jest bardzo wyjątkowy duet dla nas osobiście również, dlatego przyjmijcie go ciepło. Dawid Kwiatkowski i Margaret.
2: Później ci opowiem. Teraz.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Z Toy Story 5, który od wczoraj w kinach już do zobaczenia. Zaproszenia na Toy Story 5 do kina będą rozgarnięcia u nas w Radiu SK jutro i przez cały weekend, więc gdybyście mieli ochotę bawić się świetnie w kinie, no to nasłuchujcie, bądźcie czujni, bądźcie uważni, ale wracając jeszcze do zaproszeń na Estate of Trance Armina Van Brena w ramach Warsaw Music Festivalu, okazuje się, że te wejściówki cieszą się wśród was ogromnym powodzeniem i znowu zgłosił się kolejny chętny, tym razem Grzesiek.
1: Cześć Esko, tutaj Grzesiek. Wiecie, że za kilka dni wielki dzień, czyli dzień taty, a to właśnie dzięki tacie zakocham się w muzyce trance i chciałbym właśnie go zaprosić na tą wielką imprezę. Wstydzi się, mówi, że nigdy nie brał udziału w konkursie, no to ja mu pomogę, chciałbym go zaprosić, a tak w ogóle tata to taki sobie taktyk, a jak animator, tak jak terminator i a jak akrobata, po prostu wszystko z tych cech posiada. Ma w swojej szafce kabelki, ładowarki, myszki, jakiś tam Spektrum, stary komputer, z których chyba mógłby zbudować spokojnie jakiegoś Robocopa. Chciałbym go zaprosić i chciałbym z nim spędzić wyjątkowo ten dzień, to święto.
0: No to załatwione. SK swoich ludzi nie zostawia, więc Grzechu, idziesz z tatą na Estate of Trance Armina Van Burena na Warsaw Music Festival, oczywiście, to już w najbliższą sobotę. Mam nadzieję, że tam na imprezie już się tata wstydził nie będzie i odpowiednie wygibasy będą poczynione. Z drugiej strony Grzechu przypomniał bardzo ważną rzecz. Faktycznie w przyszłym tygodniu, 23 czerwca, Dzień Ojca. Niech ja się dowiem, że ktoś zapomniał.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Uwaga, piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie!
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Mago. Piła krzywa 11.
14: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Są tacy, dla których to bardzo świeże wspomnienie wczorajszego rewelacyjnego koncertu i fajnej imprezy na stadionie Legii Warszawa w Warszawie, czyli Warsaw Music Festivalu, kiedy to Black Eyed Peas pojawili się właśnie na stadionie tego wydarzenia. Black Eyed Peas, let's get it started w Radiu SK w imprezce 13 minut przed godziną 21. Ale że my lubimy was zabierać na stadiony nie tylko w związku z festiwalami, ale też w związku z tym, że na przykład na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca organizujemy dla was SK Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli powalczyć o 10 tysięcy złotych. Tylko, żeby tam być, to trzeba sobie zaklepać miejsce w naszej eskowej jedenastce. Na razie 3 takie miejsca oddaliśmy. Jeszcze 8 jest do wzięcia. Dzisiaj nie udało się nikomu, a próbowali od rana Ania, Michał oraz Kamil. No cóż, czasami tak bywa. Jest już nowa zagadka. Nowa zagadka, czyli tekst, który wypowiada Sławek Peszko. W tym tekście jedno słowo jest wygwizdane, a waszym zadaniem jest oczywiście odgadnąć, jakie to słowo. Jak odganiecie dobrze, no to oczywiście miejsce w 11 macie zagwarantowane. Jesteście z nami na SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym w Warszawie, a jeszcze dajemy tysiaka na kieszonkowego, a jeszcze nocleg oczywiście w tym czasie dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, więc jakby cały komplet wam załatwiamy. Tylko to jedno wygwizdane słowo w historyjce Sławka Peszki, naszego człowieka, musicie odgadnąć. Jaka teraz jest historyjka? Jakiego słowa brakuje? Znaczy, historyjkę wam teraz zagram oczywiście, ona też do znalezienia na SK.pl, a jakiego słowa brakuje? No właśnie. To już jest wasze zadanie.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: No i teraz działacie wy. Z historyjką możecie się osłuchać na SK.pl. Tam macie też szczegóły zabawy i tam też do tej zabawy możecie się zgłosić. 12 minut i będzie godzina 21. Miley Cyrus, Flowers. We were...

To Martin Garrix, Ed Sheeran i Rabbit It w Radiu SK. To jest imprezka, gramy hity na czasie. 4,5 minuty i będzie godzina 21. Warto przypominać, warto powtarzać, że w ten weekend witamy lato, kolejny tydzień to czas, kiedy witamy wakacje, a już za parę godzin powitamy piąteczek, piątunio, będzie fajnie. Rafał Adamczak, dzięki za wspólnie spędzony czwartkowy wieczór. Mi było super, naprawdę. A wam?

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Piła na czasie.
3: Jan Grzelaczyk, Pilska Noc Świętojańska, czyli emocje i magia już niedługo. To plenerowe wydarzenie pełne elementów folkloru. Łączy ono pradawne słowiańskie tradycje z teraźniejszością. Będzie teatr, będzie korowód, będzie też ognisko. No i oczywiście nie zabraknie widowisk folklorystycznych. Wydarzenie już 27 czerwca w parku na Wyspie w Pile.

0: Music News.
1: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
0: SK Music News.
1: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi-dabadai nucił cały świat. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say you will love me one day, and I will wait to get your love in one day. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
0: SK Music News.
1: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
1: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress i to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót. Więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 1972. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: No, mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten z pozoru błahy.
2: Jak słodko kwa-

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin' ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Spójrzmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mario Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa. Ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
1: SK Music News.
0: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
0: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja Ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
0: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
0: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Pink.

0: kogoś lepszego. A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę.
2: Eskapiła News.
3: Szkoła Policji w Pile. Brzmi poważnie, ale dzisiaj będzie o niej inaczej. Nie jako zamkniętej jednostce, tylko jako miejscu, które od 70 lat kształtuje bezpieczeństwo w Polsce. Co to za szkoła i dlaczego właśnie Piła stała się policyjnym centrum?
4: To jedyna w Polsce placówka, która specjalizuje się w kształceniu policjantów służby kryminalnej. Od miejsca przestępstwa, przez zabezpieczanie śladów, po prowadzenie skomplikowanych postępowań. Prowadzi też kursy podstawowe dla nowo przyjętych policjantów z całego kraju.
3: Czyli jeśli ktoś zostaje w Polsce takim policyjnym detektywem, jest duża szansa, że przewinął się przez Piłę?
4: Dokładnie. Szkoła powstała 15 września 1954 roku jako szkoła milicyjna w budynku dawnej rejencji. Pierwszy kurs w grudniu miał 492 słuchaczy przy bardzo skromnej bazie. Brakowało literatury, pomocy naukowych, sprzętu.
3: Czyli w stylu potrzebujemy ludzi na ulicach, więc uczymy intensywnie, ale krótko.
4: Tak, pierwsze kursy trwały 4 miesiące, potem 5, aż w 1957 roku wprowadzono kursy 10-miesięczne. Program obejmował kryminalistykę, prawo karne, szkolenie strzeleckie, taktykę specjalną, wychowanie fizyczne i, co typowe dla epoki, rozbudowane szkolenie polityczne.
3: A jak wyglądała praktyka? Bo teoria teorią, ale funkcjonariusz musi umieć działać w terenie.
4: Od początku słuchacze pełnili służby w Komendzie Miejskiej w Pile. Patrole, przesłuchania

0: Świadków, wywiady, obserwacje, przeszukania. Nauka była od razu łączona z realną służbą.
1: Trochę jak praktyki studenckie, tylko zamiast biura i kawy, przesłuchania i obserwacje.
0: I to właśnie ta praktyczna strona sprawiła, że szkoła zaczęła się specjalizować. Przełom nastąpił 1 kwietnia 1960 roku, gdy rozpoczęto szkolenie referentów operacyjno-dochodzeniowych.
1: Czyli osób, które już nie tylko pilnują porządku, ale prowadzą konkretne sprawy?
0: Tak, program zawierał rozbudowane wiadomości z zakresu prawa, kryminalistyki i taktyki zwalczania przestępczości. Tę datę uznaje się za początek specjalizacji, z której piła jest znana do dziś. W 1973 roku szkoła całkowicie odeszła od szkolenia posterunkowych.
1: Czyli od tamtej pory piła to już głównie kuźnia ludzi od dochodzeń i operacji.
0: Tak, skoncentrowano się na referentach operacyjno-dochodzeniowych, a potem wprowadzono podział na specjalistów od przestępstw kryminalnych i gospodarczych, odpowiadając na rosnącą złożoność przestępczości.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: Mówimy o programach i specjalizacjach, ale szkoła to też budynki, sprzęt, cała infrastruktura. Jak to się rozwijało w Pile?
0: W latach od 1969 do 1974 gruntownie zmodernizowano bazę naukowo-techniczną. Powstały nowe obiekty gospodarcze, socjalno-kulturalne i sportowe, co realnie podniosło jakość szkolenia. Funkcjonariusz musi być przygotowany merytorycznie, fizycznie i psychicznie. W październiku 1977 roku zorganizowano też w Pile filię studium podyplomowego Akademii Spraw Wewnętrznych, z którego wyszło 205 absolwentów.
1: Czyli można powiedzieć, że Piła miała swój policyjny podyplom, zanim to stało się modne w innych branżach.
0: Można tak to ująć, ale prawdziwy przełom przyszedł pod koniec lat 80. W 1989 roku rozpoczęły się przemiany społeczne i polityczne, a w kwietniu 1990 roku powołano policję w obecnym kształcie.
1: To musiało oznaczać, że cała filozofia szkolenia też musiała się zmienić.
0: I tak się stało. Reforma szkolnictwa policyjnego była bardzo głęboka. Postawiono na służbę społeczeństwu, działanie w oparciu o prawo i poszanowanie praw człowieka. W Pile oznaczało to intensywne kursy podstawowe, by szybko przygotować wielu funkcjonariuszy do pracy w nowej rzeczywistości. A potem stopniowy powrót do kształcenia kadr policji kryminalnej, już w realiach demokratycznego państwa.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: Przejdźmy do tego, co dzieje się w Pile dzisiaj. Mówiliśmy, że to Centrum Szkolenia Kryminalnych Specjalistów. Co konkretnie oznacza to w praktyce?
0: Obecnie w Szkole Policji w Pile kształcą się policjanci z całej Polski. Rocznie przewija się tam kilka tysięcy słuchaczy. Od kursów podstawowych po szkolenia specjalistyczne. Szczególne miejsce zajmują kursy dla techników kryminalistyki.
1: Technik kryminalistyki. To brzmi trochę jak bohater serialu, który wchodzi na miejsce zdarzenia i od razu widzi wszystko, czego inni nie zauważają.
0: W rzeczywistości jest mniej efektownie, ale dużo bardziej odpowiedzialnie. Technik musi perfekcyjnie zabezpieczyć ślady, zadbać o dokumentację, pracować z nowoczesnym sprzętem. W Pile uczy się, jak robić to zgodnie z procedurami, aby dowody były wiarygodne w postępowaniu karnym.
1: A poza technikami, jakie jeszcze specjalistyczne kursy są tam prowadzone?
0: Szkoła realizuje kursy dla policjantów służby kryminalnej w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, działań werbunkowych oraz nadzoru nad czynnościami procesowymi. W praktyce to cały proces. Od zdobycia informacji przez prowadzenie śledztwa, aż po kontrolę, czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Mówimy o Pile jako o miejscu, które kształci policjantów z całej Polski. Jak to wpływa na samo miasto i region?
0: Obecność takiej szkoły ma ogromne znaczenie. To duży pracodawca i ważna instytucja publiczna, która angażuje się w działania na rzecz bezpieczeństwa, współpracuje z samorządami, szkołami, organizacjami. Za tę aktywność, m.in. opiekę nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, szkoła otrzymała odznakę za zasługi dla województwa wielkopolskiego.
1: Czyli to nie jest zamknięty kampus, tylko instytucja, która realnie współtworzy lokalne życie.
0: Tak, widać to przy okazji jubileuszy, jak 60-lecie szkoły, kiedy zorganizowano festyn z koncertami i prezentacjami. Mieszkańcy mogli zobaczyć sprzęt, poznać funkcjonariuszy, porozmawiać o bezpieczeństwie. To buduje zaufanie i pokazuje, że policja zajmuje się także profilaktyką i edukacją.
1: Z jednej strony historia, od krótkich, czteromiesięcznych kursów w latach 50., przez specjalizację w kolejnych dekadach, po reformę po 1990 roku. Z drugiej teraźniejszość, w której Piła jest jednym z kluczowych miejsc dla polskiej policji.
0: I to wszystko tworzy opowieść o zmianie podejścia do bezpieczeństwa. Od szybkiego szkolenia dużej liczby funkcjonariuszy przez budowanie specjalistycznej wiedzy, aż po dzisiejszy model, w którym liczą się skuteczność, standardy prawne i etyczne. Szkoła Policji w Pile pokazuje, jak instytucja potrafi się dostosować do zmieniającej się rzeczywistości, nie tracąc swojej tożsamości.
1: A ta tożsamość to dziś przede wszystkim kryminalistyka, dochodzenia, praca operacyjna, technicy, nadzór nad postępowaniami. Czyli to, czego na co dzień nie widać, ale bez czego trudno mówić o skutecznym ściganiu przestępstw.
0: Dokładnie. Za każdym takim szkoleniem stoi konkretna osoba, która później jedzie na miejsce zdarzenia, prowadzi przesłuchanie, analizuje dokumenty. To, jak dobrze jest przygotowana, w dużej mierze zależy od tego, co wyniosła z takich miejsc jak Szkoła Policji w Pile.
1: Podsumowując, Piła ma na mapie policyjnego szkolenia w Polsce miejsce absolutnie szczególne. Od 70 lat kształci funkcjonariuszy, którzy później pracują w całym kraju.
0: I ta rola raczej będzie rosła, bo przestępczość staje się coraz bardziej złożona, więc potrzeba coraz lepiej przygotowanych specjalistów. Szkoła w Pile ze swoją historią i zapleczem jest do tego naturalnym miejscem.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: A w nim jeszcze jeden temat. Ten odcinek to podróż kilka kilometrów od Piły, do miejsca, które dla wielu sportowców jest jak drugi dom. Centralnego Ośrodka Sportu w Wałczu, czyli słynnej Bukowiny.
0: To jeden z 7 ośrodków w kraju, wyspecjalizowany w szkoleniu kadr olimpijskich i narodowych. Trafiają tam seniorzy i juniorzy, czyli reprezentacja Polski w pigułce.
1: Czyli to nie jest zwykły kompleks sportowy, tylko miejsce, gdzie faktycznie przygotowuje się kadrę narodową.
0: Dokładnie. Ośrodek tworzy warunki do szkolenia dla polskich związków sportowych, działa w państwowym systemie sportu i jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: Brzmi oficjalnie, ale jak to się w ogóle zaczęło? Bo dziś to wielki kompleks, a kiedyś?
0: Cofamy się do roku 1949. Na Leśnej Polanie, około 2,5 km od Wałcza, był zniszczony wojną obiekt sportowy. To właśnie Bukowina, nazwana tak od bukowych lasów.
1: Czyli najpierw była polana w lesie, trochę ruin i pomysł?
0: Tak, boisko i bieżnie odtworzono głównie dla lokalnego klubu. Pierwszym kierownikiem został Piotr Madziński, który zainicjował powstanie ośrodka i dostrzegł jego potencjał.
1: I kiedy to wszystko oficjalnie ruszyło?
0: W roku 1950. Prawdziwy przełom nastąpił, gdy trener kadry lekkoatletów Jan Mulak szukał spokojnego miejsca z lasem i dobrym klimatem i wybrał właśnie Wałcz.
1: I wtedy Bukowina stała się czymś więcej niż lokalnym boiskiem?
0: Tak. W roku otwarcia odbyły się tam zgrupowania pierwszoligowych zespołów koszykówki i siatkówki oraz kadry narodowej lekkoatletów. Od tego momentu Bukowina stała się centrum przygotowań na najwyższym poziomie.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: No dobrze, ale Wałcz kojarzy się dziś przede wszystkim ze sportami wodnymi. Kiedy ta wodna historia się zaczęła?
0: W roku 1953 przyjechała tu kadra narodowa kajakarzy, a 9 lat później, w roku 1962, dołączyli wieślarze. Wtedy jezioro Raduń stało się kluczowym atutem ośrodka.
1: Co jest takiego wyjątkowego w tym jeziorze, że wodniacy tak je pokochali?
0: Ma idealne, naturalne ukształtowanie. Jest osłonięte, otoczone lasem, z czystą wodą i spokojną tafrą, co pozwala na równe, powtarzalne treningi w warunkach zbliżonych do tych z najważniejszych zawodów.
1: Czyli trochę jak naturalny stadion, tylko że z wodą zamiast bieżni.
0: Dokładnie. Dlatego wodniacy nazywają ten ośrodek swoim drugim domem i wracają tu, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Europy i Świata.
1: To znaczy, że z Wałcza zawodnicy dosłownie wyruszają na największe imprezy sportowe świata?
0: Tak, to jeden z punktów na mapie Polski prowadzących prosto na olimpijskie areny. Dlatego baza treningowa, rehabilitacyjna i medyczna jest stale modernizowana, aby nadążać za wymaganiami sportu wyczynowego.
1: Brzmi jak fabryka mistrzów, ale czy to miejsce jest tylko dla wąskiej grupy zawodowców?
0: Ośrodek powstał głównie dla sportów wyczynowych, szczególnie wodnych, ale korzystają z niego także inne dyscypliny. A część infrastruktury jest dostępna dla mieszkańców regionu i osób niezwiązanych zawodowo ze sportem.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: I tu robi się ciekawie dla Piły i okolic, bo to przecież rzut beretem. Co konkretnie jest otwarte dla zwykłych użytkowników?
0: Między innymi nowoczesna kryta pływalnia, wybudowana z myślą o sportowcach, ale także o mieszkańcach i turystach. Kiedy nie ma zgrupowań kadry, basen i inne obiekty są udostępniane osobom z zewnątrz, więc można korzystać z infrastruktury na poziomie reprezentacji narodowej.
1: Czyli można popływać w tym samym basenie, w którym regenerują się przyszli olimpijczycy.
0: Tak, choć w wyznaczonych godzinach i na określonych zasadach. Poza tym, gdy nie ma zgrupowań, ośrodek przyjmuje wczasowiczów, organizuje kolonie, obozy, konferencje i szkolenia.
1: Czyli to nie jest zamknięta twierdza sportu, tylko miejsce, które żyje także turystyką i edukacją.
0: Dokładnie. To połączenie profesjonalnego zaplecza sportowego z funkcją rekreacyjną, z własną kuchnią i posiłkami z produktów wysokiej jakości. Ważnymi i dla sportowców, i dla grup wypoczynkowych.
1: Brzmi jak komplet. Trening, regeneracja, jedzenie i jeszcze las dookoła. Jak wygląda ta okolica w praktyce?
0: To bukowe lasy, świeże powietrze i czyste jezioro. Miejsce dobre i do intensywnego treningu, i do spokojnego spaceru, gdzie można ciężko pracować na wynik, a potem odpocząć w ciszy i zieleni.
1: Trochę jak naturalne sanatorium dla sportu.
0: W pewnym sensie tak. Dlatego od roku 1949 ośrodek rozwija infrastrukturę, aby zapewnić trening, rehabilitację, odnowę biologiczną i komfortowy wypoczynek między zajęciami.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: A jak to wygląda od strony organizacyjnej? Wspomniałaś, że ośrodek przechodził różne przemiany.
0: Od początku istnienia ośrodek funkcjonował w zmieniających się realiach polskiego sportu. Zmieniano struktury i podległości, ale jedno pozostawało stałe. Udostępnianie bazy znakomitym sportowcom, zarówno polskim, jak i zagranicznym. To miejsce, które przez dekady widziało przygotowania wielu pokoleń zawodników.
1: Czyli gdyby ściany mogły mówić, opowiedziałyby historię niejednego medalu.
0: Zdecydowanie. Z Bukowiny wyjeżdżali zawodnicy na Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy i Świata, ale też na mniejsze zawody, często będące pierwszym krokiem do wielkiej kariery. To cichy etap, którego nie widać w telewizji, ale bez niego nie byłoby tych wielkich chwil.
1: A co z przyszłością? Ośrodek ma już długą historię, ale czy planowane są kolejne zmiany?
0: Tak, trwa modernizacja bazy noclegowej i planowane jest poszerzenie bazy hotelowej, aby latem można było zakwaterować więcej osób, sportowców i uczestników obozów czy innych wydarzeń.
1: Czyli rośnie zapotrzebowanie na to miejsce.
0: Tak, bo łączy ono profesjonalną infrastrukturę, wsparcie instytucjonalne, piękne położenie i wieloletnią tradycję. Dla regionu Piły i całej północnej Wielkopolski to ważny punkt na mapie sportowej i turystycznej.
1: Gdyby spróbować podsumować, czym dziś jest Centralny Ośrodek Sportu w Wałczu, jak byś to ujęła?
0: To miejsce, w którym spotykają się trzy światy. Sport wyczynowy z kadrą olimpijską i narodową. Rekreacja i wypoczynek z obozami, basenem i lasem dookoła oraz lokalna społeczność, która ma w pobliżu obiekt o randze ogólnopolskiej.
1: I wszystko to zaczęło się od zniszczonego boiska na Leśnej Polanie, 2,5 km od Wałcza.
0: Od skromnego obiektu, przez pierwsze zgrupowania koszykarzy, siatkarzy i lekkoatletów, po przyjazdy kadr kajakarzy i wioślarzy, aż do dzisiejszego ośrodka przygotowań olimpijskich. Dowód, że konsekwentna praca i dobre wykorzystanie naturalnych warunków mogą stworzyć miejsce o znaczeniu krajowym.
1: A dla kogoś z Piły czy okolic to sygnał, że świat wielkiego sportu jest naprawdę blisko. Dosłownie, za bukowym lasem.
0: I że za każdym medalem, który później widać w telewizji, stoją takie ośrodki. Z jeziorem Raduń, bieżnią w lesie, krytą pływalnią i ludźmi, którzy od lat dbają, by sportowcy mieli gdzie trenować, regenerować się i złapać oddech przed kolejnym startem.
2: SK Piła News.
1: Ten budynek z czerwonej cegły, schowany między torami jak w dół, z góry wygląda jak ogromny zegar. W Pile mówi się na niego okrąglak, a to jedna z najciekawszych parowozowni w Europie.
0: Parowozownia w Pile, zbudowana w latach 70. XIX wieku, jest jedynym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie zachowanych w oryginalnym kształcie obiektem tego typu. Ma 16-kątną halę, centralną obrotnicę i konstrukcję, która stała się wzorem dla podobnych budynków w Berlinie, Hamburgu czy Magdeburgu.
1: Czyli można powiedzieć, że Piła była kiedyś takim kolejowym laboratorium, z którego inni ściągali pomysły.
0: Można tak to ująć. W drugiej połowie XIX wieku Piła była jednym z najważniejszych węzłów kolejowych we wschodniej części ówczesnych Niemiec. Tory wychodziły stąd w 7 kierunkach, co robiło wrażenie jak na miasto tej wielkości.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: 7 kierunków, parowozy, obrotnice. Brzmi jak gotowa scenografia do filmu, ale po co w ogóle budować parowozownię w kształcie koła?
0: Okrągły rzut z centralną obrotnicą pozwalał na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Lokomotywa wjeżdżała na obrotnicę, była obracana i kierowana na jedno z 13 stanowisk. W okrąglaku można było jednocześnie obsługiwać do 3 parowozów, a 13 maszyn mogło tam stacjonować. Dach opiera się na 16 żeliwnych słupach, ma średnicę około 31 metrów, a cała hala to ponad 2000 metrów kwadratowych.
1: Czyli to była taka precyzyjna XIX-wieczna maszyna do parkowania lokomotyw.
0: Dokładnie. I bardzo nowoczesna jak na swoje czasy. Stalowy, nitowany szkielet dachu, wywietrzniki nad każdym stanowiskiem, kopuła wysoka na 16 metrów i boczna nawa na magazyny, biura i warsztaty. To był przemyślany kompleks techniczny.
1: A kto to wszystko wymyślił?
0: Projekt przypisuje się Johannowi Wilhelmowi Schwedlerowi, wybitnemu niemieckiemu inżynierowi od mostów, dworców i zbiorników gazowych. W Pile zastosował tę samą logikę. Lekką, wytrzymałą konstrukcję, dużo światła, dobrą wentylację i maksymalne wykorzystanie przestrzeni.
1: I to wszystko w mieście, które wtedy dopiero się rozkręcało.
0: Pierwsza linia kolejowa dotarła do Piły w roku 1851. W ciągu 20 lat miasto stało się jednym z największych węzłów kolejowych w regionie, a w roku 1913 z pilskiego dworca wyjechało 575 tysięcy pasażerów. Więcej miały tylko Poznań i Bydgoszcz.
1: Czyli ruch jak na dużym lotnisku, tylko że na parę i węgiel.
0: I z odpowiednią infrastrukturą. Dworzec klasy pierwszej A, 3 poczekalnie, biura z telegrafem, poczta, mieszkania służbowe, stacje pomp, dźwig, magazyny, kryte rampy. Do tego ogromne zaplecze techniczne. Oprócz okrąglaka także królewski warsztat lokomotywowy, otwarty w roku 1907.
1: To brzmi jak kolejowe miasto w mieście. Tory, hale, mieszkania dla pracowników, cała dzielnica żyjąca z kolei.
0: Tak właśnie było. Dla kolejarzy budowano domy przy dzisiejszych ulicach Buczka, Świętojańskiej, Warsztatowej i Rejmonta, a zakłady naprawcze zatrudniały około 2000 osób. Kolej była potężną gałęzią lokalnej gospodarki.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
1: I w tym wszystkim okrąglak był takim sercem technicznym?
0: Jednym z kluczowych organów. Najpierw obrządzano tam parowozy. Czyszczono je, uzupełniano wodę, robiono podstawowe naprawy. Potem powstała nowocześniejsza hala wachlarzowa, a okrąglak stał się warsztatem i magazynem. Wraz z odchodzeniem od trakcji parowej jego znaczenie malało.
1: Czyli najpierw duma techniki, potem zaplecze, a na końcu magazyn, który powoli niszczeje.
0: W latach 90. okrąglak był już prawie wyłączony z eksploatacji. Brakowało pieniędzy, dach przeciekał, konstrukcja korodowała. A to budynek, który przetrwał zniszczenie miasta w czasie II wojny światowej, kiedy Piła została zrujnowana w około 75%.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: I wtedy pojawiło się Stowarzyszenie Parowozownia Pilska Okrąglak.
0: W połowie pierwszej dekady 2000 lat grupa mieszkańców i pasjonatów kolei uznała, że nie można pozwolić, by obiekt się rozsypał. Założyli stowarzyszenie, nagłaśniali problem, szukali sojuszników. Ich celem było wpisanie okrąglaka do rejestru zabytków.
1: Bo bez formalnej ochrony zawsze grozi decyzja, łatwiej zburzyć niż remontować.
0: Po ponad 10 latach starań w lipcu 2010 roku parowozownia wraz z dworcem Piła Główna trafiła do rejestru zabytków. Od tego momentu nie można już było mówić o rozbiórce, tylko o ratowaniu i sensownym wykorzystaniu.
1: I tu zaczyna się spór, czy okrąglak ma być bardziej muzeum, czy żywym zakładem pracy.
0: Jedni chcą klasycznego ośrodka kultury, sali koncertowej, przestrzeni wystawienniczej, miejsca na spektakle i wykłady. Drudzy, jak Henryk Palczewski z Interloku, mówią, to zabytek architektury kolejowej. Jego siła tkwi w funkcji, nie tylko w murach.
1: Palczewski podkreśla, że taniej byłoby zbudować nowy ośrodek kultury, niż przerabiać parowozownię i zatracić jej charakter.
0: I przypomina, że w Pile jest już kilka sal widowiskowych, a parowozownia jest tylko jedna. W jego wizji okrąglak to przede wszystkim miejsce naprawy parowozów, szkolenia ludzi, działalności technicznej. Muzeum tak, ale jako dodatek. Podstawa to żywe parowozy, warsztat, dźwięk młotów i zapach smaru.
1: Czyli zamiast martwego muzeum, żywy skansen.
0: W żywym skansenie nie ogląda się tylko statycznych eksponatów, ale widzi się proces, naprawę, obrządzanie, przygotowanie parowozu do jazdy. Interlok w sąsiedniej lokomotywowni od lat naprawia muzealny tabor z całej Europy. Kotły z Piły jeżdżą w Austrii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Holandii, Francji i w Polsce.
1: To znaczy, że Piła jest takim europejskim serwisem dla parowozów?
0: W pewnym sensie tak. Interlok jako pierwsza firma w Europie zbudował nowe kotły do parowozów zgodnie z najnowszymi przepisami, z oznaczeniem CE. Dlatego pomysł, by przenieść część tej działalności do Okrąglaka, jest tak atrakcyjny. Turysta wchodzi do XIX-wiecznej hali i widzi prawdziwą pracę przy parowozach. To byłby ewenement w skali kontynentu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
1: Samorząd Piły ma już konkretny plan. Muzeum kolei, ale też miejsce koncertów, spektakli, wystaw. Jak to się łączy z wizją żywego skansenu?
0: Kluczowe jest to, że po latach rozmów PKP SA zdecydowały się przekazać Okrąglak miastu. Spółka uznała, że to zbędny majątek, trudny do skomercjalizowania, a utrzymanie tak dużego zabytku jest realne właściwie tylko przy udziale samorządu lub państwa. Dlatego przekazanie parowozowni miastu uznano za optymalne rozwiązanie.
1: I to przekazanie obejmuje nie tylko samą halę, ale też przyległe tereny.
0: Tak, w pakiecie jest budynek parowozowni, grunt z budynkami gospodarczymi oraz przygotowywany do przekazania teren ulicy Zakopiańskiej. Te działki mają w przyszłości służyć jako zaplecze, parkingi, mała gastronomia, a część terenów pod funkcje usługowe i rekreacyjne.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: Wspomniałaś o wizjach. Jedna z nich została nawet nagrodzona w ogólnopolskim konkursie.
0: Chodzi o pracę dyplomową Mateusza Dołęgi z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Rewitalizacja zespołu obiektów kolejowych w Pile. W 2016 roku zdobyła główną nagrodę w konkursie imienia profesora Jana Zachwatowicza dla najlepszych prac o ochronie dziedzictwa kulturowego.
1: Co w tym projekcie jest takiego szczególnego?
0: Autor zaproponował Steam Center, muzeum parowozów z rozbudowaną ścieżką edukacyjną. Zwiedzanie prowadzi przez nowy budynek, antresolę w hali wachlarzowej, zakład naprawczy, salę kinową, makietę dawnego zaplecza kolejowego, dalej do Okrąglaka ze skansenem pojazdów z różnych epok, a na końcu do dawnej wieży wodnej, zamienionej w restaurację i sale warsztatowe.
1: Czyli coś w rodzaju parku tematycznego dla miłośników kolei, ale opartego na autentycznych budynkach.
0: I na autentycznej historii. Są tam pokazy czynnych parowozów na obrotnicy, przejazdy historycznym taborem, prezentacje obrządzania lokomotyw, tak aby muzeum było żywym doświadczeniem ruchu, dźwięku i zapachu, a nie tylko zbiorem eksponatów.
1: Brzmi imponująco, ale też kosztownie. Tymczasem Okrąglak wciąż wymaga podstawowych prac.
0: Dlatego trzeba będzie szukać kompromisu między marzeniem a możliwościami. Samorząd zapisał ogólne kierunki. Muzeum historii kolei, wydarzenia kulturalne i społeczne, usługi w otoczeniu. Szczegóły zależą od środków i partnerów.
1: W tle jest jeszcze pamięć o ludziach, którzy przez dziesięciolecia pracowali w pilskich zakładach kolejowych.
0: Od Królewskiego Warsztatu Lokomotywowego przez okres międzywojenny, II wojnę światową, odbudowę po roku 1945, aż po zakłady naprawcze taboru kolejowego i ich likwidację w 2004 roku. To ponad 100 lat historii pracy tysięcy osób. Okrąglak jest jednym z materialnych śladów tej historii.
1: A jednocześnie symbolem przemian gospodarczych. Od rozwoju i modernizacji, przez przejście na trakcję spalinową i elektryczną, po restrukturyzację, prywatyzację i likwidację zakładów.
0: W latach 90. i na początku 2000. teren ZNTK był stopniowo sprzedawany, a w maju 2004 roku zakłady naprawcze lokomotyw spalinowych ostatecznie zlikwidowano. Z dawnego imperium kolejowego zostały pojedyncze wyspy. Interlok, część infrastruktury i właśnie Okrąglak.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: I teraz pytanie brzmi, co z tym symbolem zrobić? Czy uda się go w pełni wykorzystać, czy skończy jako ładne tło do zdjęć?
0: Potencjał jest ogromny. Położenie blisko Śródmieścia, sąsiedztwo rzeki, dobra komunikacja, unikatowa architektura i żywa tradycja kolejowa. To mocny fundament. Okrąglak może być miejscem, gdzie opowiada się nie tylko o parowozach, ale też o rozwoju miasta, pracy i zmianach technologicznych.
1: I o tym, że zabytki przemysłowe to nie są stare fabryki do wyburzenia, tylko część dziedzictwa, na równi z zamkami czy kościołami.
0: Dokładnie. W Pile to szczególnie ważne, bo miasto zostało mocno zniszczone w czasie wojny, a Okrąglak jest jednym z najstarszych zachowanych budynków. Jego utrata byłaby stratą architektoniczną i symboliczną, dlatego decyzje o jego przyszłości muszą łączyć szacunek dla historii z realistycznym planem utrzymania.
1: Czyli przed Okrąglakiem stoi teraz współczesna obrotnica. Muzeum, żywy skansen, centrum kultury. Trzeba go obrócić w odpowiednim kierunku.
0: I tak, żeby nie zgubić tego, co najważniejsze. Unikatowej konstrukcji, kolejowego charakteru i potencjału do opowiadania historii. Jeśli uda się połączyć funkcję muzealną, edukacyjną i choćby w ograniczonym zakresie techniczną, Okrąglak może stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc kolejowych w Polsce.
1: A wtedy te 16 żeliwnych słupów i stalowa kopuła przestaną być tylko świadkami przeszłości. Staną się sceną, na której kolejna epoka dopisze swoją część historii.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
1: A w nim jeszcze jedna ciekawa historia z naszego miasta. Zabieramy Was w podróż w czasie do Piły z września 1939 roku. W miejscu, gdzie dziś jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, działał wtedy obóz przejściowy Albatros. Miejsce ogromnego cierpienia.
0: Albatros był niemieckim nazistowskim obozem przejściowym dla cywilów, Polaków i Żydów. Powstał z polecenia Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, a za jego organizację odpowiadała pilska placówka Gestapo. Obóz urządzono w hali dawnej fabryki samolotów Albatros przy dzisiejszej ulicy Lotniczej i Wojska Polskiego.
1: Czyli z jednej strony zwykłe miasto, a z drugiej, za drutem kolczastym, zupełnie inny świat.
0: Dokładnie tak. Hala była przedzielona drucianą siatką na trzy części. Po środku stał żeliwny piecyk, który prawie nie grzał. Więźniów upychano w bocznych częściach. Spali na betonie, na cienkiej, nigdy nie wymienianej warstwie słomy.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Kto tam trafiał? To byli żołnierze, cywile, mieszkańcy Piły?
0: Przede wszystkim cywile z regionu i innych części kraju. Gestapo przewoziło ludzi z okolicznych miejscowości, ale także z Warszawy czy Torunia. Wśród więźniów byli nauczyciele, księża, rolnicy, rzemieślnicy, młodzież, a także Niemcy pochodzenia polskiego i Polacy pochodzenia żydowskiego.
1: A wiadomo, ilu ludzi przewinęło się przez ten obóz?
0: Szacuje się, że przez Albatros przeszło około 500 osób. Jednorazowo przetrzymywano tam od około 250 do nawet 500 więźniów, co oznaczało ogromne stłoczenie w jednej hali.
1: I do tego warunki, które trudno nazwać ludzkimi. Jak wyglądała codzienność?
0: Warunki były skrajnie prymitywne. Przed wejściem była latryna i jedna wanna z wodą, której nigdy nie wymieniano, więc więźniowie praktycznie nie mogli się myć. Brud, wszy, smród, choroby i wycieńczenie były codziennością.
1: A jedzenie? Czy w ogóle można to nazwać jedzeniem?
0: Dzienna racja była głodowa, kawa zbożowa, około 200 gramów chleba i miska bardzo wodnistej zupy. Brakowało naczyń, więc samo jedzenie stawało się upokorzeniem. Głód, zimno i wyczerpanie nie opuszczały więźniów.
1: Mówimy o obozie przejściowym, ale to nie znaczy, że był mniej brutalny.
0: Zdecydowanie nie. Albatros był miejscem przesłuchań i selekcji. Komendant i strażnicy znęcali się nad więźniami fizycznie i psychicznie, szczególnie nad duchownymi. Wielu zginęło od pobić i tortur. W relacjach pojawia się choćby historia młodego chłopaka skatowanego gumową pałką na śmierć.
1: Czyli obóz był takim wstępem do dalszego terroru?
0: Tak. Część osób zwalniano, ale wielu kierowano dalej. Do obozów koncentracyjnych, między innymi w Sachsenhausen, a Żydów także do obozów w Wielkopolsce i na Pomorzu. Ostatni transport z Piły odszedł 20 grudnia 1939 roku.
1: I paradoksalnie o likwidacji obozu zadecydował strach Niemców przed epidemią?
0: Tak. Obóz zlikwidowano 6 grudnia 1939 roku na wniosek niemieckich mieszkańców Piły, którzy bali się tyfusu i innych chorób. Nie chodziło o współczucie, tylko o lęk przed zakażeniami.
1: Dzisiaj trudno uwierzyć, że to wszystko działo się obok miejsc dobrze znanych mieszkańcom Piły.
0: Obóz znajdował się tuż obok dzisiejszej szkoły podstawowej nr 7. Uczniowie wiedzą, że chodzą do klasy w miejscu, gdzie kiedyś ludzi bito, głodzono i upokarzano. Dlatego tak ważne są działania edukacyjne, na przykład spotkania z historykami z Muzeum Okręgowego imienia Stanisława Staszica w Pile, którzy opowiadają młodzieży o Albatrosie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: I to nie jest tylko sucha lekcja historii, prawda? To raczej próba zrozumienia, co znaczy pamiętać o takim miejscu.
0: Dokładnie. Uczniowie starszych klas biorą udział w prelekcjach, a potem idą pod pomnik ofiar Albatrosa na rogu ulicy Lotniczej i Wojska Polskiego. Razem z harcerzami i zuchami zapalają znicze, składają symboliczny bukiet. To proste gesty, ale niosą ważne przesłanie. Pamięć o ofiarach jest formą cichego hołdu dla tych, którzy cierpieli i ginęli wyłącznie dlatego, że byli Polakami lub Żydami.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, piła! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Piła, ulica Koszalińska, teren lotniska, parking przy hangarze. 23 i 24 czerwca. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie!
4: I po reklamie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną MolMove.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio SK.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, bo ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.